Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Ceweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajranie

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas cię duży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: dzisiaj już oficjalnie możemy ją przywitać. Możemy przywitać jesień.
1: A możemy super. Jej powiedzieć, żeby wyszła?
0: Możemy jej powiedzieć też inne słowa, ale nie możemy tego puścić na antenie.
2: Ale na pewno możemy przywitać was i od razu pytamy, jaka praca, nie śpi ekipa, dajcie znać. Niech się pozdrowią kierowcy z piekarzami,
0: betoniarzami,
2: florystami, żołnierzami,
0: skutnicy.
2: Napisz, jaka praca, nie śpi, co robisz i jesteśmy z ciebie bardzo dumni.
1: A tak naprawdę to chcemy, żebyś nam nagrał głosówkę, bo tak. Chcemy się z wami usłyszeć o tak. poranku, bo jesteśmy z was mega dumni, że jesteście od samego rana na nogach i że my wam możemy w tym porannym zawodzie towarzyszyć.
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max, gdzie pracujesz i dlaczego nie śpisz o tej porze.

0: Niby przyszła jesień, niby nie wszyscy ją chcą, ale za to jakie numery nam przyniosła nowa Lost Frequencies i jego para i zawaramy w Max jeszcze przed 6 dla nas.
1: Jeszcze jedna głupia sprawa, już muszę wam powiedzieć, bo się kończy wrzesień, nie? A mi zostało za dużo wejść na siłownię w miesiącu.
0: No, i zaoszczędziłem.
1: No nie wiem, no jest, zostało chyba 7 dni do końca, ja mam 8 wejść, także...
2: Ale pewnie jak kupowałeś tę kartę, nie? To oczywiście nie, no 8 wejść to pewnie za mało. Zobaczymy, no.
1: Ale byłem na siłowni.
0: No tak, byłeś myślami, to najważniejsze na tej siłowni.
1: Myślami byłem na siłowni, no.

0: Co można powiedzieć, kiedy leci tak dobra Rihanna, SM, RMF Max od rana? Wstawaj, nie udawaj.
1: Już za chwilę będziemy się wszyscy witali, będziemy się wszyscy poznawali, bo czas rozwiązać naszą zabawę. Jaka praca nie śpi o tej porze, ale najpierw rozwiążmy najważniejsze informacje poranne.
2: Tak jest, będzie flash przy tej okazji. Prognoza pogody to wszystko dla was już teraz punktualnie o 6 w RMF Max.
3: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we flashu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich to kolejny nastolatek zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z planowaniem zamachów terrorystycznych. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jak informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, ten nastolatek był zafascynowany ideologią nazistowską i przygotowywał atak, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Przypomnijmy, w piątek w zeszłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała też w tej sprawie dwóch 16-latków.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: 2500 kaset VHS można podziwiać w Muzeum Elektroniki w Chorzowie. To szansa na przypomnienie sobie tytułów, które kiedyś w czasach bez internetu ratowały nam deszczowe wieczory, ale też po prostu na znalezienie się w przestrzeni, która jest już w Polsce tak rzadka, jak i sam dobry film.
5: Paradoksalnie to właściwie kasety powoli wracają. Ten rynek tak bardzo szybko się zmieniał, że nie dość, że nie zauważyliśmy, że pewne nośniki właśnie całkowicie zniknęły, to zdążyły one już powoli powrócić. Dzisiaj jest całe w ogóle bogate towarzystwo, które zbiera te kasety. Te kasety powoli idą naprawdę w wartościach, więc warto odkurzyć gdzieś swoje zapasy na strychu, może tam jakieś perełki są. A oczywiście są to poszukiwane najbardziej takie tytuły z różnymi na przykład pirackimi dubbingami. Potrafią osiągać naprawdę gigantyczne kwoty.
3: Zaznacza Łukasz Bazarnik z Muzeum Elektroniki w Chorzowie. Katowice ogłosiły przetarg na nowe zielone inwestycje. Więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera. Posłuchajcie.
6: Tym razem chodzi o realizację 12 zadań, m.in. w Kostuchnie, Załężu czy Załęskiej Hałdzie. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 19 października. W planach jest m.in. zazielenienie niezagospodarowanych terenów przytężni na osiedlu Tysiąclecia czy rewitalizację zieleńców i skwerów w Śródmieściu, Parku Zadole i Starej Ligocie. Dodam, że do tej pory w 6 zakończonych edycjach Zielonego Budżetu katowiczanki i katowiczanie złożyli blisko 1200 propozycji.
3: Informował Amadeusz Biurkowski. A na koniec rusza remont ulicy Obrońców Westerplatte w wróckiej dzielnicy Wirek. Wyremontowana zostanie nawierzchnia, będzie też nowy chodnik od ulicy Katowickiej do Ronda Górników oraz od ulicy Kupieckiej do ronda na skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja.
7: Tutaj mówimy o dofinansowaniu do zadania polegającego na remoncie drogi, która jest ważna z punktu widzenia skomunikowania Rudy Śląskiej, osiedla, ale także instytucji, które mamy w pobliżu. To jest przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Dziś jest w stanie technicznym, który wymaga poprawy i myślę, że dzięki tej współpracy pomiędzy miastem a administracją rządową uda nam się tą drogę wyremontować i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku.
3: Mówił Marek Wójcik, wojewoda śląski. I tą informacją kończymy nasz flash. Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Dwie minuty po godzinie 6:00. Dzisiaj w kalendarzu jest, który to dzisiaj jest? 23 września i sobie wyliczyliśmy właśnie, że 99 dni pozostało tak, do końca roku.
8: Także jak ktoś czekał na studniówkę, to już jest spóźniony.
1: No, a my byliśmy tak leniwi przy okazji, żeby wam to przekazać i tak to odkładaliśmy, że...
8: jeden dzień. To, no, wtedy czy w tamtą, ale jesteśmy z wami cały czas.
1: Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj, to jest poranek w RMF Max. Filip Kliber,
8: Mateusz Marek,
1: Karola Kowalska. Chodź, to już możesz, bo Dracula jest.

0: Tak właśnie brzmi pierwszy dzień jesieni. 9 minut po godzinie 6 z Swedish House Mafia w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: A my pytaliśmy was, jaka praca nie śpi. Jest sporo takich ludzi i są z tego dumni. I bardzo dobrze, my właśnie wszystkich zbieramy na antenie RMF Max, żeby się poznali.
4: Let's go.
5: Siemaneczko wszystkim. No, kto może nie spać o tej godzinie? Tylko piekarze. Wszystkiego dla was co najlepsze w pierwszym dniu jesieni i najsmaczniejszego śniadanka, bułeczek i chlebka. Pozdrawiam serdecznie.
4: Najlepsza informacja od piekarzy jest taka, dostaliśmy ją poza anteną, że to już jest sezon na co?
3: Ja,
4: cynamonki.
3: Nareszcie.
6: Dzień dobry i cześć wam wszystkim. No ja nie śpię o tej porze, bo pracuję na produkcji, tworzymy routery do internetu.
3: Kurczę, na trzy zmiany produkować routery, to ile jest tego internetu na świecie, że to trzeba tyle ogarnąć.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Gdzie się piekarz spotka z routermajstrem, jak nie na antenie RMF Max?
0: Tylko tutaj, tylko u nas, tylko kochaj mnie, to Zalia w RMF Max.

0: Ale to jest nuta, to jest Robin Schulz w RMF Max, 16 minut po godzinie 6 i będzie tego więcej, zostańcie po to koniecznie z RMF Max.
1: No i słuchajcie, producent tego leku takiego na otyłość, na pomaganie Ozempiku stracił pozycję lidera, jest teraz tych leków dużo więcej, jest dużo większa konkurencja, no ale za to szykuje lek na łysienie.
0: Ten sam producent.
1: Wyobraźcie sobie, tak.
2: Wow,
1: tak.
2: To jak tak dalej pójdzie, to znajdą coś skutecznego na przetłuszczone włosy. Może.
1: A to nie jest po prostu szampon, chociaż nie, ja jestem łysy, to nie wiem.
3: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy

0: 327 za 369 lub wejdź na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
6: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
8: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu Ścierniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie parku handlowego Wawa. Czeka na Was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie parku handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia.
9: Bezwypadkowy, jak nowy, do drobnych napraw blacharsko-lakierniczych.
10: Może wystarczy już internetu. Wpadnij na dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Czajka. Od 21 do 26 września ponad 100 samochodów różnych marek z gwarancją i pełną historią. Tylko w tych dniach do każdego zamówienia komplet opon zimowych gratis. Salony Toyota Czajka w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce zapraszają. Polecam. Paweł Orlański.
11: I po reklamie.

0: żeby mieć jeszcze lepszą środę. Suga Babes i Push the Button o równo godzinie 6.30 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: To my teraz wciskamy przycisk i startujemy z naszą ulubioną zabawą po godzinie 6, czyli zabawą.
0: Ja nie wiem, co on tam mieści. Wypadły ci klucze.
2: Moje klucze, słuchajcie.
3: Gdzie są moje klucze?
2: No dzisiaj jest to zabawa trochę bardziej skomplikowana niż na co dzień, bo dzisiaj są schowane gdzie? No fajnie, posłuchajcie.
0: Słuchajcie.
2: Poczekajcie, muszę jeszcze to nagrać, żebyście zobaczyli to na Instagramie Poranek RMF Max, tam nas możecie też podglądać. Za chwilę wrzucimy rozwiązanie zagadki wizualne, a tymczasem wy możecie na Messengerze albo na Instagramie RMF Max pisać nam, gdzie Mateuko dzisiaj schował swoje klucze.
3: W tej zabawie nie chodzi o dobre odpowiedzi, tylko o jakiekolwiek,
0: absolutnie.
3: Więc zaskoczcie nas swoją fantazją. Jest dzisiaj temat, powiedzmy, jesienny, no.
0: Moi drodzy, nagrywajcie nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max. Pamiętajcie, tutaj nie ma złych odpowiedzi. Gdzie Mateuko dzisiaj schował klucze? Czekamy na wasze głosówki. Nie ma złych odpowiedzi. Dobra, zostaw już to, zostaw.
2: Nie, ja to chcę jeszcze nakręcić.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jakoś się zmieścił w ogóle do studia, nie? Dobra, Oskar Sym wlatuje.

0: Colors i prima donna nowość w RMF Max na 21 minut przed godziną 7. A widzicie, od samego rana u nas nowości, ale też od samego rana u nas zabawy. Otwórz to. Dokładnie, to jest dźwięk tego, w czym dzisiaj zostały schowane klucze. O, proszę
1: bardzo. No teraz jest łatwiej.
0: I właśnie w tym dzisiaj Mateuszko schował klucze, a to jakie wy macie propozycje, te, które spływają na naszego Instagrama i Messengera, posłuchajcie sami.
1: Halo?
0: A, bo tutaj, ja już wiem co.
1: Już mówiłem, co powiedzieliście.
2: Schowane są w dyni, pozdrawiam.
0: W dyni? Nie!
1: Ale była podpowiedź, że jesiennie, więc prawie.
0: No i do tego jeszcze mamy schowane klucze w innej propozycji, która brzmi...
3: Klucze są schowane w wydrążonej dyni.
4: To są te same propozycje.
0: No właśnie, no jakby nie patrzeć, nie?
4: Ale uwaga,
0: ale poczekaj.
5: Mateuszko zostawił klucze w drzwiach. Tak jak ja dzisiaj.
4: Oh, I feel you, bro. Okay. Przybijamy piątkę, wiem jak to zostawić klucze w drzwiach. To oznacza zwykle powrót.
1: Rozwiązanie dawać.
4: W parasolu były.
0: Parasolu, drodzy. Ale i tak nas zaskoczyliście, jesteście najlepszą ekipą, dużo zgadujecie.
1: Jak to wyglądało w naszym studiu? Jak wyglądają klucze schowane w parasolu? Sprawdźcie już teraz na Instagramie Poranek RMF Max.
6: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. Grupa Podhale.pl.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
16: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Szukasz sprawdzonego samochodu używanego? W Toyota Dobrygowski masz z czego wybierać. Już od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. Czeka na ciebie aż 300 dostępnych aut różnych marek, a teraz możesz zyskać nawet do 10 tysięcy złotych korzyści. Do tego atrakcyjne warunki finansowania, gwarancja i pewność zakupu od sprawdzonego dilera. Znajdź samochód dopasowany do siebie i ruszaj w drogę bez kompromisów. Toyota Dobrygowski. Samochody używane, które warto sprawdzić.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hit na maksa.
24: Śląsk 88.1 FM.

0: I Like It też. Najbardziej to lubimy, to jest Narcotic Trust. I Like It w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Polacy nie chcą świąt, słuchajcie. To jest szokująca informacja. Polacy nie chcą świąt. Po prostu jesteśmy już zmęczeni świętami w domu. No i zaczęliśmy sobie naprawdę w hurtowych ilościach rezerwować wyjazdy w okresie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Po prostu chodzi o to, żeby sobie od rodziny odpocząć, od charówki, żeby w święta po prostu
4: wyjechać
3: nie robić
4: zamiast
3: nic.
4: Robić święta. No ale tak, nie, przecież o to chodzi, żeby najpierw rano dostać po łapach od matki, żeby wziąłeś coś z lodówki na święta, nie?
0: Tak, no. A potem jeszcze jest ważna awantura z ojcem, bo choinka, lampki nie świecą i mu nigdy nie pomagasz oczywiście.
3: A to powinno być zresztą rozplątane rok temu. Tak. No a na koniec jeszcze wujek przychodzi na kolację i pyta, kiedy dzieci i nikt się już do siebie nie odzywa przez resztę wieczoru. Amen.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: O, gdyby tylko się dało odpocząć w domu.

0: No, no, no, tak dobrze gra RMF Max i to jeszcze przed siódmą, to Liwka. Za chwilę u nas też będzie dobrze, bo będzie Flash Sport i Progoda, ale póki co, no to musimy wam o tym przypomnieć.
1: Ale wczoraj złoiliśmy Niemców. 3-0 pokonujemy w ćwierćfinale na Mistrzostwach Europy Niemców i to było mistrzostwo, jeżeli chodzi o styl w ogóle. Ja muszę przyznać, że jak oglądałem ten mecz, to strasznie się emocjonowałem tym i wszystko widziałem, a ten ostatni set, to jak Niemcy tam już się położyli.
2: Dobra. Najwyższy czas na to, żeby siatkarze pokazali piłkarzom, jak się kopie piłkę, bo niedługo, za dwa dni gramy na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną.
1: No, może coś się nauczą w tym czasie, nie?
0: Korki z WF-u, a korki z bieżących wydarzeń u nas już za moment. Flash Sport i Pogoda o 7 dla was. Zostańcie koniecznie.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej!
13: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
15: I po reklamie.

0: czwartek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: Sekundy.
5: Siódma jest na zakaże. Zaraz Fresh Sport i pogoda. Kinganyka z nami, dzień dobry.
6: Dzień dobry, jesienna, poranna. Światowi przywódcy obradują w Nowym Jorku. Na forum ONZ trwa debata o najważniejszych wyzwaniach świata. Dyskusje koncentrują się na globalnym bezpieczeństwie, współpracy międzynarodowej i przyszłości samej organizacji. I przy temacie bezpieczeństwa zostajemy. Wschodnia granica Polski z dodatkowymi zabezpieczeniami. Przy przejściach z Ukrainą pojawią się nowe miejsca ukrycia.
7: W wielu miejscach w Polsce od wielu lat nie budowano tego typu infrastruktury, więc tam, gdzie konieczne są takie natychmiastowe działania, nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie.
6: Informował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy, przyjął pakiet zmian, który ma ograniczyć pracę na wielu etatach i uporządkować zasady wynagradzania medyków. Co dokładnie się zmieni?
8: Lekarze mają zarabiać dobrze, mówi premier, ale nie może dochodzić do nadużyć.
9: Ortopeda w Grójcu, 3 200 000 za rok.
8: Teraz lekarz pracujący w publicznej placówce nie będzie mógł być zatrudniony na więcej niż dwóch etatach. Wyznaczono też górny limit jego zarobków. Przy jednym etacie nie więcej niż 8-krotność pensji minimalnej, czyli nie więcej miesięcznie niż 38 400 zł brutto.
6: Posłowie zajmą się projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu, dodaje Michał Radkowski. Zostawiamy politykę i przenosimy się na sportowe parkiety, no bo tu powodów do radości nie brakuje. Fenomenalna gra polskich siatkarzy. Po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Niemcami biało-czerwoni zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy.
10: No to mam nadzieję, że teraz każdy kibic jest zadowolony z naszą grania.
6: No ba, jesteśmy bardzo zadowoleni, a mówił oczywiście Wilfredo Leon. Więcej o tym zwycięskim meczu w Sofii już za moment we fleszu sportowym. No a teraz możemy to już powiedzieć oficjalnie. Mamy jesień. No i jak się okazuje, dla wielu to ukochana pora roku, o czym przekonała się we Wrocławiu Martyna Czerwińska.
11: Nie będę tęsknić za upałami na pewno.
12: A co jest pięknego w jesieni?
11: Wszystko.
6: No i z takim nastawieniem wchodzimy w najbliższe 3 miesiące, a jesień to nie tylko kolorowe liście, ale też prawdziwy spektakl na nocnym niebie. W najbliższych tygodniach będzie można obserwować wyjątkowe spotkania Księżyca, Marsa i Jowisza.
13: Jest start, jest meta.
3: Flash sportowy w RMF Max.
6: Polscy siatkarze rozgromili w Sofii reprezentację Niemiec 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w dwóch pierwszych setach nie dali przeciwnikom żadnych szans. W trzecim Niemcy odskoczyli na 4 punkty, ale...
14: Nie z nami takie numery. Bardziej gdzieś tam się skoncentrowaliśmy, zaczęliśmy gdzieś wybraniać, zaczęliśmy strzelać z zagrywki i... No i przełamaliśmy.
6: Mówił Kamil Semeniuk. W półfinale już w Mediolanie zagramy ze Słowenią lub Belgią. To rozstrzygnie dzisiejszy mecz. Ale to nie jedyne doskonałe wiadomości z Bułgarii. Na bokserskich Mistrzostwach Europy Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska i Kinga Krówka wywalczyły awans do półfinałów i zdobyły 3 co najmniej brązowe krążki. Dzisiaj pierwsze półfinały. A za godzinę w sporcie ważna deklaracja Roberta Lewandowskiego.

0: pierwszy dzień jesieni, no i od razu pełne zanurzenie w klimat. Chmury, chwilami deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Dzisiaj w całej Polsce więcej chmur niż słońca, ale przejaśnienia będą się pojawiać. Bez deszczu na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze mogą przydać się parasole, przede wszystkim w okolicach Suwałk. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni na wschodzie, w centrum nad morzem 16, a najcieplej 18-19 stopni i najpogodniej dziś na zachodzie kraju.
1: Hity na maksa.
2: Ale to dobrze, słuchajcie, bo od dzisiaj oficjalnie przez mniej więcej jakieś pół roku mamy z głowy spór o klimę w pracy. Czy cieplej, czy zimniej, czy okno otworzyć, czy zamknąć. Wszystko jest jasne.
3: Jak ci zimno, to się ubierz. To jest stała zasada. Ale dobrze, dzień dobry wszystkim.
2: Cieplutko was witamy. 4 po 7 w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.

0: To jest zaklęcie, żeby była dobra środa. To jest Dua Lipa i Don't Start Now. Jest 9 minut po godzinie 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami do szkoły i mają je w samochodzie, bo będziemy bawić się wszyscy w to, czy damy radę odpowiedzieć na pytania od dzieciaków na poziomie podstawówki.
4: To jest bardzo dobre pytanie. Postaramy się, ale wiadomo, różnie to wychodzi. Dzisiejsza, słuchajcie.
0: Wy nas grillujecie, jest śmiesznie i zobaczymy, kto tu jest taki mądry.
2: Dzisiejsza kategoria.
3: Język polski.
0: Ale to powiedział.
4: Profesor Mateusz powiedział.
0: Więc teraz zgłaszacie się nazwą drużyny, którą wymyślicie. Dzisiejsza kategoria nazwy to język polski. Niech będzie śmiesznie, niech będzie ciekawie. Wybierzemy naszym zdaniem najbardziej pojechaną nazwę.
4: A wysyłacie tak, tam, gdzie zawsze, czyli pod 3001 SMS-em. Koszt jak za każdego zwykłego SMS-a. Najśmieszniejsza, najciekawsza nazwa. Język polski to jest kategoria. Teraz odliczamy 3, 2, 1. Wymyślicie nad nazwą, a my zaraz wybieramy tą najciekawszą.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: I do zgarnięcia jest 100 kieszonkowego.

0: Shakira sprawdza sportową obecność w RMF Max. To daj, daj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my już za chwilę sprawdzimy wiedzę z podstawówki z klasy piątej, czwartej.
4: Mniej więcej, tak.
3: Mniej więcej w tym, ponieważ jest z nami w porannej zabawie. Do tablicy. Proszę, ekipa typowych niełuków. Siemano.
5: Siema, jedziemy właśnie do szkoły.
3: Elegancko.
0: Jest Gosia, jest Piotrek, witajcie w RMF Max.
3: Piotrek, czy jesteś gotowy, żeby zadać nam trudne pytania z języka polskiego?
5: Jestem gotowy.
3: Dobra, to Piotrek, wybierz sobie, kogo grillujesz. Kliber, Karola czy Mateuko?
5: Karola,
3: elegancko, to
0: dzięki,
3: zaczynamy.
0: Piotrek.
3: Idealnie.
0: Dzięki, no.
2: Do tablicy, proszę.
5: No, dawaj. Jak pisze się wyraz wsówka?
3: Wsówka, Karola.
4: Wsówka, tak?
3: No, tak. Wsuwasz te codziennie i co?
0: Wsówka, a nawet mamy teraz wsówka, no to przez otwarte.
5: Dokładnie.
3: Yes! Ale byłem przekonany, że zamknięte. Dobra, drugie pytanie, dawaj Piotr, grillujemy dalej.
5: Ile litej ma słowo konstantynopolitaneczka?
3: Ona liczy na palcach, nie? Karola, przecież ty nawet nie masz tyle palców.
0: 18.
5: Dokładnie.
4: Yes! Super. No, jak ty to, Piotrek, pięknie powiedziałeś, Konstantynopolteloteczka.
0: Nawet my tego nie potrafimy.
3: Konstantynoczapeczka.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
3: O, ale to były pytania, ja się spociłem, nie?
4: Typowe niełuki, wymyśliły świetne pytania z języka polskiego, dzięki bardzo.
0: Stówka dla was, słuchajcie.
3: I do usłyszenia już jutro, bo jutro też będziemy się bawić w zabawie do tablicy, proszę. A tymczasem Sylwia Bampa, On Tonight.

0: Silvia Bamba w RMF Max, 18 minut po godzinie 7. Wiemy, piszecie, że chcielibyście jeszcze raz zabawę do tablicy, proszę. Jutro kolejna okazja do zgarnięcia stówka. Bądźcie z RMF Max, słuchajcie nas tuż po 7.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
5: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
4: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: I po reklamie.

0: W dobry nastrój wprawia Black Eyed Peas 2 minuty już przed godziną w 7.30 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Najważniejsze informacje zanim się wjedzie do pracy. Egipski piłkarz z brytyjskiej ligi, czyli Mohamed Salah, stworzył w Turcji absolutnie nową atrakcję, jeżeli chodzi o turystykę. Mhm. Usiadł sobie chłop na skalę, tam sobie zrobił zdjęcie, wrzucił je na Instagrama i teraz ludzie po prostu ustawiają się w pielgrzymkach, ustawiają się w kolejkach.
4: Do kamienia?
3: Tak, żeby zrobić sobie na tym samym kamieniu zdjęcie. Niektórzy nawet całują, rozumiesz to? Niektórzy całują tę skałę. No.
4: To jest dobry piłkarz.
3: No, bardzo dobry piłkarz. No. Jeden z lepszych na świecie, nie?
4: A to fajnie, to może nasi piłkarze powinni mieć sesję, nie wiem, w lesie albo w czytelni.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: W sumie ja bym zrobił sobie zdjęcie z takim drzewem, na którym usiadł szczęsny, nie?
4: Tak, super.
3: No,
0: a to coś daje? Jakąś super moc? Czy co? O co chodzi?
3: Tak, zmienia się w drewno. Gips i go... Ale możesz na wystąpieniu w przedszkolu wystąpić, nie?
0: Albo na meczu reprezentacji.

0: Axwell, a jak Axwell zagra, to aż się chce do roboty iść. 7:38 w RMF Max, to jest poranek, dzięki któremu wstaje wam się i żyje wam się lepiej przy okazji.
1: No i takie mamy też informacje. Skarbówka, powtórzę, sprzedaje samochody za grosze. To takie, które zostały skonfiskowane, które przeszły na skarb państwa.
2: Ale teraz co, można ile trzeba zapłacić?
1: Są bardzo różne, nawet wystarczy kilka stówek. Co prawda to z jakiegoś Golfa z 2002 roku, ale naprawdę można bardzo tanio ogarnąć.
0: Znaczy to nie jest jakiś lewy, nie? Normalnie data państwowe załatwi.
2: Tak. No i tak przy okazji to też jest jedyna rzecz, jaką możesz mieć od skarbówki, która może cię ucieszyć.
3: 4 okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. 4 okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: Nowy hybrydowy Lexus ES już jest. Poznaj go podczas dni otwartych od 21 do 26 września w Lexus Rybnik i odkryj wyjątkowe oferty na wszystkie modele dostępne od ręki. Teraz możesz zyskać pakiet korzyści serwisowych o wartości do 2000 zł dla wszystkich modeli. A jeśli myślisz o Lexusie NX, to ostatni moment na wersję Prestige Final Edition w cenie 218 900 zł. Nie czekaj, dni otwarte od 21 do 26 września.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.

0: No i tak jest ekipa, której potrzebujemy wszyscy o poranku, czyli bracia Kacperczyk i Mrozów RMF Max jeszcze przed 8.
1: Przenosimy się do samiuszkich Tater, hej? Tatrzański Park Narodowy. W minione wakacje odwiedziło ponad 2 miliony. Wow. 2 miliony turystów i to jest absolutny rekord wszechczasów. No. Tylu turystów jeszcze nie było.
2: No, no ja wiem, oni jeszcze do dzisiaj stoją w kolejce.
0: No ale przynajmniej dzięki temu podobno wyprzedały się w końcu zapasy magnesów, wiecie, tych zakopane 2024.
2: W końcu.

0: The Colors i Italo Disco przynoszą nam trochę słońca w ten pierwszy jesienny dzień. 5 minut do godziny 8 pozostało.
1: No właśnie, a za nami równonoc jesienna, czyli od dzisiaj dzień staje się coraz krótszy, a noc coraz dłuższa.
2: No ale to, przepraszam bardzo, to nie powinno działać tak, że jak jest dzień krótszy, no, to no, my krócej chodzimy do pracy?
1: Tak, coś takiego. Tak, no coś takiego. Oczywiście, że tak.
0: Ja w ogóle teraz to czuję, że tak się wyśpię, że to będzie równonoc, ale przez G, nie?
1: No to byle tak, słuchajcie, do marca, to już tuż, tuż. Tuż, tuż też do 8 za 5 minut flash i prognoza pogody.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
8: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
7: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Oto Parku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
11: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: I po reklamie.

0: Frysia, Julia,
1: Tomek.
2: Hey, it's Katy Perry.
3: Hi, this is Lost Frequencies.
4: Siemanko, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
6: Tu RMF Max, tu najważniejsze informacje, flash, sport i pogoda i oczywiście Kinga Nyga za mikrofonem. Hej, dzień dobry.
7: Oczywiście jestem. Wojskowe samoloty ponownie na polskim niebie w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB. To działania prewencyjne, podkreślają wojskowi. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie po przerwie wróciły dosłownie przed chwilą do normalnej pracy. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce wciąż jest tematem rozmów. Dyskusje toczą się przy okazji trwającej w Nowym Jorku sesji ONZ. Szef polskiej dyplomacji nie ukrywa, że liczy na szybkie decyzje w tej sprawie.
8: To jest na koniec decyzja amerykańska, a prezydent Trump powiedział publicznie, że sprawa jest bliżej niż dalej.
7: Mówił Radosław Sikorski. Gorący tydzień na rynku najmu to oczywiście ma związek ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego. No i tu dobra wiadomość, dostępnych lokali jest więcej niż w ubiegłym roku.
9: Liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem.
7: Jeżeli chodzi o ceny najmu, te wzrosły średnio o 3%. Znacznie podrożały za to akademiki, nawet o 18%.
9: Największą podwyżkę odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju trzyosobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł.
7: Mówił Jarosław Sadowski z Rękomatu. Studenci liczą teraz koszty najmu, a my sprawdzimy, ile wcześniej wydaliśmy na wakacyjny relaks. Nowe dane pokazują, że Polacy chętnie inwestowali w odpoczynek, słońce i wakacyjne przyjemności. Na letni urlop średnio wydaliśmy 3,5 tysiąca złotych za osobę. To o 150 złotych więcej niż rok temu.
10: Polacy podróżują przede wszystkim tam, gdzie jest słońce. Uwielbiamy all inclusive, ponad 82%. Polacy uwielbiają też luksus. Tutaj króluje Turcja, Grecja i Egipt.
7: Dlaczego wybieramy właśnie te kierunki?
10: Myślę, że to jest bardzo dobry stosunek serwisu do ceny. To znaczy Turcja, Grecja i Egipt zachęca nas zarówno 4- i 5-gwiazdkowymi hotelami, jak i właśnie tym serwisem all inclusive, który Polacy tak bardzo uwielbiają.
7: Mówił Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki.
6: Ale ten pan miał piękny głos. Czy może dołączyć do poranka RMF Max?
7: Jestem za.
5: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: Dlaczego tylko dziewczyny były za? Dobra, sport. Trwa zgrupowanie piłkarskiej kadry Polski przed 4 meczami w Lidze Narodów. Zagramy ze Szwecją, Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią. Polacy po raz pierwszy wystąpią na drugim poziomie tych rozgrywek.
11: Myślę, że to są drużyny na naszym poziomie, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko stwarzali sytuacje, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
7: Ocenia Robert Lewandowski pierwszy mecz w piątek, a kapitan zapewnił też, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w kadrze. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, mówił Lewandowski na konferencji. Ukraińska tenisistka Oleksandra Ołyjnikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju WTA w Singapurze.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Mamy jesień, no i to widać i to czuć. Dzisiaj sporo chmur, parasole przydadzą się na pewno mieszkańcom północnego wschodu, ale w wielu regionach może pokropić. Na termometrach 12 stopni w Suwałkach, 14 w Białymstoku, 16 w Warszawie, Szczecin, Gorzów, Wrocław, tutaj 17-18 stopni bez deszczu i ze sporą ilością przejaśnień.
6: Dobrze, potwierdźmy to oficjalnie, komisyjnie. Jest jesień, prawda?
12: Tak.
6: No dobrze, no to w takim razie po 8 my odpalamy jesienne bingo w RMF Max.
12: Przygotujcie sobie coś, co wam się kojarzy z jesienią do skreślenia.
6: Będziemy się razem bawić, zostańcie koniecznie z RMF Max, a żeby było trochę cieplej, chociaż odrobinę. To mamy dla was gorące hity na maksa. Kygo i Take Me Back już teraz prawie 5 minut po 8.

0: Robimy tak, żeby dobrze, najlepiej na świecie jechało się wam do pracy. To Agnes w RMF Max, 11 po 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, czekajcie, dobrze to jest, oni się nie pomylili? Dzisiaj jest do wygrania 23 tysiące złotych, to jest
4: no naprawdę? Tak napisali przecież na mnie, no to chyba
3: 1000 złotych za odebranie telefonu,
0: no to tak,
3: jak
0: to
3: do ciebie
0: super,
3: zadzwonimy,
0: to jest codzienność w RMF
3: ale
0: Max.
3: Główna nagroda 23 tysiące złotych?
4: Ja nie wiem, wow. Możemy w ogóle o tym powiedzieć?
3: Tak, no lecimy w tym, grubo, urodzinowy deszcz nagród, dzisiaj do zgarnięcia 23 tysiące złotych koła, mówiąc potocznie.
4: Więc jeżeli chcesz taki hajs wygrać dzisiaj, to nie czekaj dłużej z SMS-em, weź teraz telefon do ręki, wpisz sobie w wiadomości Max, wyślij to na numer 7327, zapłacisz 3,69, ale chłopie, ale dziewczyno, grasz o 23 tysiące złotych.
0: Co więcej, każde zgłoszenie bierze udział nie w jednym, a w dwóch losowaniach, tym dzisiejszym i piątkowym, więc to jest podwójna okazja na 23 tysiące złotych.
3: No albo sprawdź sobie super bonusy na rmfmax.pl, no.
4: Także mordeczko, umówmy się. Teraz wchodzisz na rmfmax.pl albo wysyłasz SMS-a Max na 7327. Słuchasz sobie hitów na Maxa i czekasz na telefon od RMF Max. Yo.

0: Max, to jest poranek wstawaj, nie udawaj. Do Polski, słuchajcie, dotarło Grandma Tourism, czyli no, taka turystyka babciowa.
1: W sensie, jak co, wstajesz o 5 rano i patrzysz w okno i sprawdzasz turystów, którzy ci przychodzą pod oknem, tak? To o to chodzi?
0: Nie, chodzi o to, że wracamy do korzeni, jesteśmy zmęczeni tym cyfrowym światem w telefonach, no i szukujemy takich analogowych śladów swoich przodków, czyli jeździmy tam, gdzie prababcie mieszkały. Uczymy się tego, co prababcie robiły. Na przykład modne są w związku z tym warsztaty z pieczenia chleba.
1: O, fajne.
2: A to babcia teraz nie zamawia rano bułek przez apkę, bo nie miała cateringu, akurat dostawy.
1: O, fajne rozrywki, ja też takie lubię, rozrywki dla starych ludzi, na przykład jak się leży i nic nie robi.
2: O, fajne.
1: Bujasz się w fotelu, fajne to jest, no.
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream.
0: Stop! Nie kupuj jeszcze mieszkania. Najpierw sprawdź osiedle Kościuszki, bo możesz trafić na gotowe mieszkanie z 10% rabatem i możliwością zakupu bez wkładu własnego. A do tego balkon, winda, podziemny garaż i park śląski tuż obok. Osiedle Kościuszki w Chorzowie. Odwiedź nas lub sprawdź ofertę na www.jwc.pl.
5: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Jeśli myślicie, że ten numer wprawił was w dobry nastrój, to spokojnie, poczekajcie na to, co będzie w RMF Max za chwilę, to Avicii.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Dobra, Mateuko, bo ty wymyśliłeś tę zabawę, nie? Opowiedz, o co tu chodzi.
3: Nasza zabawa to jesienne bingo. Wymieniamy rzeczy jesienne. Jeśli ktoś się powtórzy, odpada. Jeśli komuś się skończą rzeczy, odpada. A wy będziecie mogli nam dosyłać albo dopisywać swoje propozycje. Lecimy
0: ale
3: z tym.
0: Super.
2: Dobra, gotowi? Ja tak. Zaczynam pierwszy. Płaszcz.
3: Okej. Okay. Jesienne palto.
0: Parasol.
3: Kocyk. Kakao z pianką.
0: Kalosza.
3: All inclusive w Turcji.
2: No co? Dobra.
3: Sesja zdjęciowa w liściach.
0: Herbatka.
3: Świeczki. No dobra, już sobie zapisałem, nie? Dobra, no świeczki, teraz ty.
2: Tak, bigos.
3: Czemu bigos?
2: No bigos jest jesienny, nie?
0: Szarlotka.
3: Katarek.
2: Ciasto śliwkowe.
0: Śliwki.
3: Szalik.
2: Szarlotka z cynamonem.
0: Dynia.
3: Nie mam nic więcej.
2: Ja też.
0: Filmy o Harrym Potterze.
2: Nie!
0: Prawdziwa jesieniara.
2: Zawsze Karola musi wygrać. Czemu?
3: Ale jak ktoś masz taki pomysł, to koniecznie, bo ja nie wiem co jeszcze.
2: Sweter!
0: Kasztany, śliwki, żołędzie. Jest tego dużo, panowie.
2: Kończymy.
3: Dobra, dzięki.
0: Amatorzy.
1: Super. Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: No i też pamiętajcie, że możecie nam cały czas na Messengera albo na Instagrama dosyłać swoje jesienne propozycje. Zabawcie się w bingo.
0: Zagrajcie koniecznie z nami, a już teraz u nas jesienna Zalia.

0: Tym porankiem Everlasting to Armin van Buuren. 7 minut po wpół do 9, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: To będzie najwyższa historyczna kwota, jeżeli chodzi o tę nagrodę w 125-letniej historii słynnego wyróżnienia. O co chodzi, zapytacie? Chodzi o nagrodę Nobla, ponieważ od października Fundacja Noblowska poinformowała, ta nagroda wzrośnie o 1 000 000 koron szwedzkich.
0: Na Polskę to będzie?
1: No,
0: jakieś 400 tysięcy złotych.
1: Tyle, ile jest, no dokładnie.
2: A nie, to chyba teraz to ja będę startował. Teraz tak.
0: Ale która pokojowa literacka,
2: nie,
0: która?
2: Wybierajcie mnie.
1: No, dla niego to na Jobla można dostać bardziej.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTŚ. Grupa Podhale.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Nie pozwól, by konkurencja cię wyprzedziła. Czas, żebyś ty też ruszył do przodu.
12: Medycyna, technologia, sztuka czy biznes. Nie bądź tłem. Twórz zasady. Przekuj swój talent w sukces w Akademii Śląskiej.
11: Wybierz studia podyplomowe lub prestiżowy program Executive MBA. Zyskaj przewagę dzięki doświadczeniu liderów rynku. Przejmij inicjatywę i sięgaj po awans, na który zasługujesz.
12: Wejdź na akademiaśląska.pl i wybierz studia dla siebie.
11: Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej...

0: lakowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Każdy się gdzieś spieszy. Każdy ma coś do załatwienia. Każdy chce wrócić do domu. Nie bądź tym, który zatrzyma tak wielu. Kierowco, parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska. Dzięki temu utrzymamy płynność ruchu, rozkłady jazdy i każdy dotrze do celu na czas. Dziękujemy w imieniu pasażerów i własnym. Tramwaje Śląskie S.A.
3: I po reklamie.

0: Monika, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Śląsk 88.1 FM.

0: Uwielbiamy słyszeć go o poranku. Somber, my body isn't ready. To jest RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, kto by się wybrał w taką podróż? Jest do odwiedzenia 220 portów, 371 dni, czyli szybko szacując ponad rok. To jest najdłuższy rejs świata luksusowym statkiem Regatta, który jest teraz tak płynie. Jest ogromny, ogromny, luksusowy. Ma baseny na dachu, ma wariactwo.
4: Super, super.
0: A to tam są tylko tacy ludzie, co pracują zdalnie?
4: Tak, tylko mam nadzieję, że oni zatankowali na zapas, nie odrobinę wcześniej.

8.56 w RMF Max. To oznacza, że 4 minuty pozostały do 9. Ja szybko liczę. A to oznacza, że punktualnie już za chwilę będzie Flash i prognoza pogody u nas. RMF Max. Zostań i posłuchaj. Reklama.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
12: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Śląsk 88 i 1 FM.
4: Punktualnie o 9 w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Flesz o 9 otwierają najnowsze doniesienia o sytuacji na polskim niebie. Wojskowe samoloty wróciły do swoich baz po tym, jak o poranku poderwano je w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Tymczasem do służb spływają informacje o głośnym huku słyszanym w wielu miejscach centralnej Polski. Wojsko przekazało, że jego źródłem było przekroczenie bariery dźwięku przez samoloty bojowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał z kolei, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na jego kraj. Taką informacją podzielił się z premierem Wielkiej Brytanii podczas ich rozmowy w Nowym Jorku.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: Mieszkańcy Tychów mogą cały czas głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2027. Ile projektów jest do wyboru? To pytanie do naszego reportera. Posłuchajcie.
5: Do wyboru jest 151 projektów, a na ich realizację przeznaczono 6,5 miliona złotych. Każdy może oddać 4 głosy. Można to zrobić za pomocą telefonu, tabletu lub komputera. Dla osób, które potrzebują pomocy lub nie mają dostępu do internetu, przygotowano mobilny punkt głosowania. Na stronie razemtychy.pl dostępne są wszystkie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2027 i są one w zakładce budżet obywatelski łamane na projekty mieszkańców. Głosować można do 30 września.
4: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Zbliża się 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. W tegorocznym programie jest 6 wyjątkowych przedstawień, 6 różnych spojrzeń na współczesny teatr i 6 twórczych wizji, które powalczą o Laur Konrada, czyli jedną z najważniejszych nagród dla polskich reżyserów i reżyserek.
6: Pojawi się wycinka, legendarny spektakl z nieżyjącym już niestety Janem Fryczem, no ale realizatorzy wymyślili specjalny pokaz z fragmentami nagrania z teatru telewizji, bo dzięki Bogu zostały zarejestrowane, no i z fragmentami na żywo scen, których nie było Jana Frycza. No i bardzo się cieszę na Krzyżaków Jana Klaty, bo to jest spektakl petarda i na początek tego festiwalu myślę, że nasza publiczność, jak to zobaczy, to będzie chciała oglądać wszystkie kolejne spektakle na interpretacjach.
4: Mówił Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach. Tegoroczna edycja potrwa od 17 do 26 października. Bilety na 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje można kupić online oraz w kasie Teatru Śląskiego. A w Bytomiu w Teatrze Rozbark 10 i 11 października odbędzie się jubileuszowy 20. Międzynarodowy Bokserski Memoriał Leszka Błażyńskiego. Na turniej przyjadą zawodnicy z Polski, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czech i Słowacji. Wśród gości będzie mistrz olimpijski Jerzy Rybicki i dwukrotny złoty medalista judo Waldemar Legień. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę o godzinie 13, finały w niedzielę o 12. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
7: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Jeszcze nie za bardzo to widać, ale środa na Śląsku ma przynieść trochę chwil ze słońcem, jednak nie zabraknie również przelotnych opadów deszczu, no i dosyć sporej ilości chmur w całym regionie. Na termometrach maksymalnie dzisiaj zobaczymy 14 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę, a to z kolei będzie potęgowało uczucie chłodu i będzie sprawiało, że temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i takie pozostanie przez cały dzień.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: O, tyle mam energii po poranku. Wow, ale było. Wow. O,
9: ale to będzie jesień. Dobrze, że zaczęliście tę jesień właśnie z RMF Max. 4 minuty po 9:00, wstawaj, nie udawaj, mówi do widzenia. Filip Kliber,
10: Karola Kowalska,
11: Mateusz Marek.
9: Ale spokojnie, Temper City jest, nie?
11: Sorry, się darłem. Przegięłem, nie? Przegięłem?
10: Już z tobą nie rozmawiamy.

Reasons, Eli Oaks i Lavinia w RMF Max. Także same dobre wiadomości, takie fajne nuty lecą z głośników. Tę najtrudniejszą poranną część dnia mamy już za sobą, bo już jest po 9:00. No i też mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Dlaczego to jest dobra wiadomość? Dlatego, że już nie odliczamy, nie czekamy jak po prostu pod toporem na koniec lata. Ojej, ile tego lata jeszcze zostało. Nie, już mamy to z głowy, już możemy odliczać do świąt, a potem do kolejnych wakacji. No i wśród tych dobrych wiadomości odpalamy jeszcze byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, i Kaśka wjeżdża, Katy Perry, California Girls. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

smarki, smarki, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Cuevo na Fide RMF Max, Śląsk razem z Darią zawiało w Bubble Tea. Słuchajcie, tak usiłuję sobie teraz przypomnieć najdziwniejsze plotki ze Śląska. Na przykład pamiętam, i niektórzy z was podejrzewam też pamiętają, o bunkrze szatana, który miał być w Rudzie Śląskiej. Podobno tam niestworzone rzeczy jakieś satanistyczne się działy nocami. Spotkania dziwne, odgłosy w takim opuszczonym schronie. Oczywiście nic tam się nie działo, ale plotki krążyły. No a słuchajcie, a propos plotek, bo to jest nasze pytanie dnia dzisiaj do pracy o najdziwniejsze, najciekawsze plotki, które krążyły u was w pracy. Można się pochwalić anonimowo zupełnie, można nam napisać na 3001 SMS-owo albo na Messengera, można też głosówkę nagrać. U nas na przykład niedawno, ja zacznę, u nas w pracy była niedawno taka plotka, że jeden z naszych kolegów po cichu, uwaga, zaręczył się z Edytą Górniak. No, szybko się okazało, że to była tylko plotka, ale do dzisiaj niektórzy mu tam w kuchni śpiewają: jesteśmy połączonym jednym światem. A jakie najdziwniejsze ploty u was w firmie krążyły? Jak nie w firmie, to może być w grupie, na studiach, w szkole. Obojętnie, dajcie znać, po prostu pochwalcie się tymi najciekawszymi plotkami. Kto mnie najbardziej zaskoczy, zgarnie gadżety RMF Max. Mam tu parę zestawów pod ręką. 3001 albo Messenger RMF Max.

0: Od Kacajf, RMF Maxem. Dzisiaj, słuchajcie, mamy ten pierwszy dzień jesieni. Okej, szoku nie ma, przecież jesień tak naprawdę mamy od 3 tygodni za oknami. No ale słuchajcie, to, że lato się skończyło, to nie znaczy, że nie można gdzieś jeszcze sobie polecieć, zakosztować tego lata. Nawet wcale nie trzeba daleko lecieć. Nawet w Europie są miejsca, gdzie teraz jest grubo powyżej 20, a nawet prawie 30 stopni. Cyprze, Malto, o was mówię. No i jeśli chcielibyście sobie taką na przykład wycieczkę, takie spóźnione wakacje zrobić, a na przeszkodzie stoi tylko kasa, to tę przeszkodę możemy szybciutko usunąć, bo u nas w urodzinowej zabawie urodzinowy deszcz nagród. Dzisiaj, uwaga, 23 tysiące złotych do wygrania. Taka jest pełna pula. 1000 złotych to masz już za samo odebranie telefonu, jak do ciebie będziemy dzwonić, a może być znacznie więcej, może być 23 tysiące złotych i więcej, to też masz teraz szans na wygraną, bo lecimy z szybciutką, ale naprawdę szybciutką, 6-minutową ekstra rundą bonusową. Przez te 6 minut 600 razy pomnożymy wszystkie wasze zgłoszenia. Te SMS-owe, czyli hasło Max wysłane pod 7327 za 3,69 i te internetowe na naszej stronie rmfmax.pl, tam zapraszam. Zgłoście się do gry, a my zajmiemy się resztą, to znaczy mnożeniem waszych szans. I to aż 600 razy, tylko przez 6 minut. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Roździńskiego 188E.
12: GWM. Go with more.
13: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: Z tej strony Krzychu.
18: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
19: Hi, this is Denzel.
8: Hey yo, this is Eminem.
5: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
4: Śląsk 88 i 1 FM.
16: Jeszcze nie za bardzo to widać, ale środa na Śląsku ma przynieść trochę chwil ze słońcem, jednak nie zabraknie również przelotnych opadów deszczu, no i dosyć sporej ilości chmur w całym regionie. Na termometrach maksymalnie dzisiaj zobaczymy 14 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę, a to z kolei będzie potęgowało uczucie chłodu i będzie sprawiało, że temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i takie pozostanie przez cały dzień.
5: RMF Max.
3: RMF Max Śląsk.

I odkąd ten numer poniósł się wiralem, to wiemy, że trzeba przy nim chociaż na chwilę zamknąć oczy i wszystko będzie dobrze. Justy, Jackstyle i Yon, Turn the Lights Off w RMF Max. Śląsk, mam nadzieję, że we fleszu, który już za chwilę przed nami punktualnie o 10 też będzie więcej dobrych wiadomości. Widzę, że raczej tak. Do Gliwic na przykład zajrzymy, gdzie powstanie takie lokalne centrum cyberbezpieczeństwa, ale też będziemy w Sosnowcu, gdzie na nieużytkach przy Zagłębiowskim Parku Sportowym powstanie nowy hotel dla sportowców. Czyli dla nas wszystkich, bo przecież wszyscy jesteśmy sportowcami, tylko no, niektórzy nie praktykującymi. Flash punktualnie o 10, po nim pogoda dla Śląska i Zagłębia, a przed 10 jeszcze Tame Impala i Loser w RMF Max Śląsk.

0: to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
4: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
3: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
0: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
11: I po reklamie.
12: Jestem Radek, a to moja ekipa.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Cześć, z tej strony Gibbs.
15: Hey, this is Imagine Dragons.
16: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
17: Punktualnie 10 w RMF Max Śląsk. Najwyższy czas na flash i prognozy pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Zatrzymany wczoraj były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Artur K., usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
18: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw, wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki MibiTrade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
17: Wymieniał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
17: W temacie cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości pozostajemy. Placówki oświatowe, domy pomocy społecznej, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Powiatowy Urząd Pracy, czy w końcu Gliwicki Ośrodek Sportu. Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa, które powstaje w Gliwicach, ma zabezpieczać łącznie 67 miejskich jednostek przed cyberatakami. Ochrona jest potrzebna, ponieważ wszystkie powyższe instytucje przechowują poufne dane. Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa prowadzone przez Śląską Sieć Metropolitalną ma pomóc wykrywać niebezpieczeństwo, zanim doprowadzi ono do poważnych szkód. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie podjęła już Rada Miejska. Władze Sosnowca szykują się do zagospodarowania terenu przy ulicy Zaruskiego. To w sumie ponad 18 tysięcy metrów kwadratowych, na których będzie wybudowany nowy hotel. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Tuż obok jest Zagłębiowski Park Sportowy, z którego korzysta wielu sportowców. Dlatego taki hotel byłby dla nich niezbędny, wyjaśnia Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu.
11: Mamy nowy stadion, nową halę, nowe lodowisko. Mamy też często zapytania od federacji sportowych o to, gdzie znajduje się najbliższy hotel, bowiem pojawiają się takie sygnały, że chętnie na przykład siatkarze, koszykarze przyjechaliby na obóz do Sosnowca, ćwiczyli w hali. Nie ma żadnego hotelu, stąd też liczymy na to, że on powstanie i dopełni ten nasz Zagłębiowski Park Sportowy.
17: Na razie tyle z Sosnowca, ale do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia, został powołany do zarządu spółki Tramwaje Śląskie. Funkcję zastępcy prezydenta będzie pełnił jeszcze tylko do 1 października. Wtedy Mariusz Wołosz powoła dwóch swoich nowych zastępców. Michał Bieda do spółki trafił z rekomendacji zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a tam będzie odpowiadał za infrastrukturę i eksploatację sieci tramwajowej. Już w sobotę w Wiśle ruszą Mistrzostwa Polski w dogtrekkingu. Na starcie zobaczymy ponad 250 psów, a więcej na ten temat już we Fleszu za godzinę. Na koniec przypomnienie, 26 września na rynku w Chorzowie startuje Night Skating Chorzów Glow On. Start o 19:00, będzie już zmrok, więc odblaski i latarki dobrze widziane. Wcześniej o 16:00 można sobie szybko przypomnieć pod okiem ekspertów, jak się jeździ na rolkach. Dzieci również mogą jechać, ale muszą mieć kask i ochraniacze. Specy od pogody wciąż utrzymują, że dzisiaj na Śląsku zobaczymy trochę słońca. No, czekamy. Na razie bardziej prawdopodobne są ich ostrzeżenia przed przelotnymi opadami deszczu i całkiem sporą ilością chmur, no i dosyć dużym chłodem. Na termometrach dzisiaj zobaczymy maksymalnie 14, może 15 stopni, ale przez wiatr, czasami silniejszy, w porywach osiągający nawet 30 km na godzinę, odczuwalna temperatura może być trochę niższa. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać przez cały dzień, więc pogoda ma być stabilna.
14: Jak wierzyć kalendarzowi, to dzisiaj jest dzień spadającego liścia. Chodzi w tym święcie o takie przywitanie wiosny na wesoło, ale powiem wam, że mnie to się bardziej kojarzy z szatnią męską na WF-ie, gdzie nie wiadomo, z której strony się liścia spodziewać. No, takie zabawy chłopaków, wiadomo co chodzi. Swedish House Mafia, Lake Lee, na początek godziny 10:00. Happiness is Subset, Dawid Miązek, witajcie, to jest Byle do Obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy.

przez całe lato mówiliśmy nie, wbrew tytułowi, to jeszcze kawał lata przed nami, no ale to już nieaktualne jest. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i 4Bunny w RMF Max. Znaczy tytuł nieaktualny, ale piosenka świetna, dlatego cały czas gramy. Dobra, lato, nie lato, nieważne, trochę słońca, jak nie za okna, to z głośników mamy taki bardzo słoneczny numer, także wysmarujcie się jakimś SPF-em 50 i żel z nami, Moving to the Sun.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę!
6: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Rozińskiego 188E.
12: GWM. Go with more.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom.

No, gdyby nam ktoś z miesiąc temu powiedział, że Mata dogra swoje wersy do numeru Aicha R&B, no to byśmy powiedzieli, że taka dziwna plota, a tu proszę. No właśnie, a propos plotek, w RMF Max Śląsk dzisiaj pytamy o najdziwniejsze ploty krążące w waszej firmie. Patryk z Zabrza do nas napisał, to, że z Zabrza to kluczowa informacja, bo Patryk pisze, że jakiś czas temu spotkał w restauracji Lukasa Podolskiego, z którym zrobił sobie zdjęcie i w firmie poszła plota, że my jesteśmy przyjaciółmi z Lukasem i że mogę ogarnąć bilety VIP na Górnika Zabrze. Nie prostowałem tej plotki, bo nigdy koledzy nie byli dla mnie tak mili. Krzysiek do nas napisał, a propos plotek, to kiedyś chciałem zażartować z kolegów i puściłem taką plotkę, że zamykają estakadę w Chorzowie. No i nabrałem ich, pośmialiśmy się, a miesiąc później faktycznie znienacka zamknęli. To ty już może, Krzysiek, lepiej nic nie przewiduj. A tu jeszcze Patryk napisał, o mnie w firmie krążyła plota, że mam romans z żoną szefa. Dotarło to do szefa i powiedział, ja nie wiem, co tam między wami zaszło, ale jak chcesz, to wiesz. Przemek, gadżety RMF Max lecą do ciebie. Jak wy też chcecie zestaw gadżetów, to chwalcie się najciekawszą plotą, która krążyła u was w firmie albo nie wiem, na uczelni czy na osiedlu. Jeszcze parę zestawów gadżetów mam pod ręką. Piszcie na 3001 SMS-owo, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Ale dobra nowość od Lost Frequencies i Mari Froesch, Paradise of RMF Max. Na chwilę zostawiamy te hipnotyzujące brzmienia, bo ja mam do was, do ciebie, mam bardzo ważnych kilka pytań. Chcesz zgarnąć 23 tysiące złotych? No raczej, że chcesz, co masz nie chcieć? Chcesz za samo odebranie telefonu zgarnąć 1000 złotych? No raczej tak, nie? Chcesz mieć na to dużo, dużo, dużo większą szansę niż normalnie? No pewnie, że tak. No to dołącz teraz do zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród i daj sobie szansę. Nie wiem, czy nie na najbardziej emocjonujące popołudnie w życiu, ale na pewno jedno z bardziej. Wchodzisz teraz do zabawy, a my twoje szanse na finał mnożymy 580 razy. Czyli teraz wchodzisz na rmfmax.pl, tam dołączasz albo wysyłasz do nas SMS-a za 369 z hasłem Max pod 7327, a my te zgłoszenia twoje mnożymy 580 razy. Prosta rzecz, krótka piłka, strzelasz raz, a strzałów tak naprawdę oddajesz 580, ale to pod warunkiem, że zrobisz to, dołączysz w ciągu najbliższych 8 minut. Także chwytaj za smartfona i wchodź do gry nawet o 23 tysiące złotych. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max w treści. RMF
1: Max. Reklama. Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
6: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
7: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
6: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu Ścierniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie parku handlowego Wawa. Czeka na was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie parku handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia!
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: 4 okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. 4 okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
13: I po reklamie.

0: Specy od pogody wciąż utrzymują, że dzisiaj na Śląsku zobaczymy trochę słońca. No, czekamy. Na razie bardziej prawdopodobne są ich ostrzeżenia przed przelotnymi opadami deszczu i całkiem sporą ilością chmur, no i dosyć dużym chłodem. Na termometrach dzisiaj zobaczymy maksymalnie 14, może 15 stopni, ale przez wiatr, czasami silniejszy, w porywach osiągający nawet 30 km na godzinę, odczuwalna temperatura może być trochę niższa. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać przez cały dzień, więc pogoda ma być stabilna.
1: RMF Max. RMF Max Śląsk.

Cyrus, Miley Cyrus w RMF Max Śląsk. Kwiatki to jest oczywiście dobry plan, ale słuchajcie, pamiętacie plan jednego z polityków dla Polski, który się zawierał w trzech słowach: kościół, szkoła, strzelnica. No to nie wiem, chyba już realizują, bo słuchajcie, kościół w Świerklańcu jest, szkoła w Świerklańcu też jest, a strzelnicy jeszcze nie ma, ale będzie. Tylko wirtualna. Jaka to jest wirtualna strzelnica i gdzie ją budują? O tym za chwilę we Fleszu w RMF Max Śląsk sobie powiemy, a we Fleszu też m.in. o nowym, dużym parkingu w centrum Katowic przy Uniwersytecie Śląskim. Szczegóły punktualnie o 11:00. Będzie też oczywiście prognoza pogody, ale przed 11:00 jeszcze robimy miejsce dla Liwki. Poza tobą nic.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Bezwypadkowy, jak nowy, do drobnych napraw blacharsko-lakierniczych.
5: Może wystarczy już internetu. Wpadnij na dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Czajka. Od 21 do 26 września ponad 100 samochodów różnych marek z gwarancją i pełną historią. Tylko w tych dniach do każdego zamówienia komplet opon zimowych gratis. Salony Toyota Czajka w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce zapraszają. Polecam. Paweł Orlański.
6: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo.

0: Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: I po reklamie.
5: Tu Martyna.
6: Jestem Kuba. Dołączam.
7: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
8: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
9: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk. Punktualnie o 11.00 mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. CBA zatrzymało dyrektorkę w kancelarii prezydenta Annę Plakwicz. Wpadł także Piotr Matczuk, komentator prawicowej telewizji. Flash zaczynamy od najnowszych ustaleń w tej sprawie. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej za czasów rządów PiS. Założona przez zatrzymanych firma stała za kampanią billboardową Sprawiedliwe Sądy.
12: Na tych plakatach umieszczane były informacje, że sędziowie są źli, że to kasta, że są niesprawiedliwi i tak dalej. To był początek wojny Prawa i Sprawiedliwości z ówczesnym środowiskiem sędziowskim. CBA w tym wszystkim dopatruje się przestępstwa,
11: o czym informował Krzysztof Berenda.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
11: W Świerklańcu będzie nowoczesna wirtualna strzelnica. Powstanie w budynku hangaru kajakowego, który jest w Parku Miejskim, a pieniądze na budowę pochodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej.
13: My złożyliśmy wniosek na wykorzystanie części dolnej hangarów, tylko części, podkreślam, kajakowni. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ te przestrzenie tak naprawdę się tam marnują, nie są wykorzystywane i chcemy tam utworzyć nowe miejsce dla wszystkich, głównie też dla dzieci, dla szkół, które będą tam wykorzystywać tą strzelnicę do treningów. Przypomnijmy, że jest to też strzelnica wirtualna, więc tutaj jakieś tematy związane z hukiem czy z problemami dotyczącymi głośności takich strzelnic nie mają w ogóle tutaj jakby przełożenia, ponieważ jest to strzelnica laserowa wirtualna.
11: Mówił Grzegorz Zadęcki, wójt Świerklańca. Już w lutym 2028 roku studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przy Alei Roździńskiego będą mogli wygodniej zaparkować. I jest szansa, że mieszkańcy się też załapią, bo uczelnia nie wyklucza, że podzieli się tymi miejscami, a ma ich być prawie 130, łącznie na 6 piętrach. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 23 milionów złotych. Kwota obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorskie. Uniwersytet wybrał już wykonawcę i przygotowania ruszyły, a zaczęły się od ogrodzenia terenu. Cała inwestycja realizowana jest w ramach pierwszego etapu projektu Zielona Strefa Nauki i finansowana jest ze środków rządowych, miejskich i własnych uczelni. A na koniec ponad 250 psów wystartuje w Mistrzostwach Polski w Dog Trekkingu 2026. Zawody zaplanowano na najbliższą sobotę w Wiśle. Więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera.
14: Impreza skierowana jest do wszystkich właścicieli psów, zaawansowanych sportowców, ale też rodzin z małymi dziećmi. Na amatorów marszów i biegów z czwornogami czekać będą cztery malownicze trasy wyznaczone beskidzkimi szlakami o długości 7, 17, 25 oraz 36 kilometrów. Organizatorzy przed startem objaśnią trasę i punkty kontrolne, do których należy dotrzeć w oparciu o mapę. Dodam, że blisko połowę uczestników stanowią rodziny, które mogą wystartować wspólnie z jednym psem w kategorii rodzinnej.
11: Informował Amadeusz Biurkowski. Środa na Śląsku ma upłynąć pod znakiem przelotnych opadów deszczu, dosyć sporego chłodu, ale podobno kilka chwil ze słońcem również na nas czeka. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj 15 stopni. Wiatr będzie, powieje z północnego zachodu, czasami w porywach może się rozpędzać trochę bardziej, nawet do 30 km na godzinę. A jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to utrzymuje się cały czas jeszcze na wysokim poziomie i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić.
12: Gdyby to była impreza, to bym teraz krzyczał wszystkie ręce w górę, nikt nie siedzi. No to nie jest impreza, ale trochę klimatu imprezowego możemy sobie dodać, żeby rozkręcić tę ostatnią godzinę przedpołudnia. Axwell, Whatever Turns You On w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

Zalia i Tylko kochaj mnie, słuchacie RMF Max. Śląsk, w ubiegłą środę mieliśmy w całym województwie śląskim, ale zwłaszcza w aglomeracji, totalny paraliż kolejowy. 649 pociągów było opóźnionych, łączne opóźnienie, uwaga, ponad 13 tysięcy minut. Tysiące albo pewnie nawet dziesiątki tysięcy ludzi spóźniło się do pracy, a wszystko przez to, że dwóch złomiarzy, słuchajcie, ukradło cztery kable. Cztery kable miedziane z urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dostali za te kable na skupie, słuchajcie, 144 zł. Ciekawe, czy w ogóle zdążyli wydać, bo tam szybko ich zatrzymano, ale no, jeżeli wydali, to tak podejrzewam, że wiem na co. No a swoją drogą, jeżeli wystarczy wyciąć cztery kable z centrum Katowic, żeby zrobić totalny paraliż kolei na Śląsku, to my tu chyba nawet nie potrzebujemy ruskich dronów, sami się sparaliżujemy. Merchant Cremont, Sad Story w RMF Max.

0: Robin Schulz z Watermatem, Take It Slow w RMF Max, że to tak na spokojnie, żeby usiąść, wziąć oddech, zastanowić się. Tak, są takie momenty, kiedy jest na to czas, ale są też takie momenty, kiedy nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba po prostu działać, działać tu i teraz, zwłaszcza jeśli chcecie, a na pewno chcecie zgarnąć nawet 23 tysiące złotych. Teraz, słuchajcie, jeżeli wejdziecie do gry w zabawie Urodzinowy Deszcz Nagród, to dajecie sobie szansę nie tylko w tym dzisiejszym finale, ale też wasze zgłoszenia lecą do piątkowego wielkiego finału naszej urodzinowej zabawy, więc jeszcze większa szansa na jeszcze większą kasę. 7327 wysyłaj hasło MAX pod ten numer za 369 albo wbijaj na www.rmfmax i dołącz do gry i jesteś w grze nie tylko w dzisiejszym finale, ale też w tym piątkowym. Możesz sobie zrobić bardzo, bardzo, bardzo przyjemne popołudnie. A dzisiaj gramy nawet o 23 tysiące złotych i tysiak jest za samo odebranie telefonu. Piękna sprawa. rmfmax.pl albo 7327. Hasło MAX. Wchodź do gry teraz. Idę na Maxa.
1: RMF Max. Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Szukasz sprawdzonego samochodu używanego? W Toyota Dobrygowski masz z czego wybierać. Już od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. Czeka na Ciebie aż 300 dostępnych aut różnych marek, a teraz możesz zyskać nawet do 10 tysięcy złotych korzyści. Do tego atrakcyjne warunki finansowania, gwarancja i pewność zakupu od sprawdzonego dilera. Znajdź samochód dopasowany do siebie i ruszaj w drogę bez kompromisów. Toyota Dobrygowski. Samochody używane, które warto sprawdzić.
10: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe.

0: www.worldofworldsportowy.pl. Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
1: I po reklamie.
4: Monika?
5: I jeszcze ja, Madzia!
6: Hey, it's Teddy Swims!
7: Hey, yo, this is Eminem!
8: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: Śląsk 88.1 FM.

i tak sobie odlecieć w pracy na chwilę z Tobim Romeo. Fly High w RMF Max Śląsk. No słuchajcie, ostatni dzień, a właściwie ostatnie pół dnia głosowania w budżecie obywatelskim w Katowicach. Jak jeszcze nie oddaliście swojego głosu, to macie szansę to zrobić dzisiaj do północy. Na Wasze głosy czeka 213 projektów łącznie. Większość to są lokalne, z różnych dzielnic. Najwięcej z Kostuchny i Śródmieścia. No i są też 23 takie większe, ogólnomiejskie. Totalnie zróżnicowane jak zwykle te projekty, od budowy jakichś skwerków czy remontu placu zabaw, przez spacery z przewodnikiem po mieście, czy na przykład organizację jakichś festynów po mieście. Łącznie jest do wydania prawie 20 milionów złotych, a że łączna wartość tych zgłoszonych projektów to prawie 32 miliony, to większość jednak wygląda na to, że pójdzie do realizacji. No ale które, to zależy od Waszych głosów. Więcej info, jak głosować na stronie Katowice.eu. Na pewno jak najszybciej, bo to czas tylko do dzisiaj.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brykomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
0: Lidl. To się opłaca.
13: Stop! Nie kupuj jeszcze mieszkania. Najpierw sprawdź osiedle Kościuszki, bo możesz trafić na gotowe mieszkanie z 10% rabatem i możliwością zakupu bez wkładu własnego. A do tego balkon, winda, podziemny garaż i park śląski tuż obok. Osiedle Kościuszki w Chorzowie. Odwiedź nas lub sprawdź ofertę na www.jwc.pl.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: I po reklamie.
17: Karolina.
18: Marek.
17: Zuśka.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Hey, it's Dua Lipa.
10: Hey, this is Kygo.
7: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
4: Śląsk 88 i 1 FM.
15: Środa na Śląsku ma upłynąć pod znakiem przelotnych opadów deszczu, dosyć sporego chłodu, ale podobno kilka chwil ze słońcem również na nas czeka. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj 15 stopni, wiatr będzie, powieje z północnego zachodu, czasami w porywach może się rozpędzać trochę bardziej, nawet do 30 km na godzinę. A jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to utrzymuje się cały czas jeszcze na wysokim poziomie i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić.
0: RMF Max.

Blinding Lights od The Weeknd w RMF Max. No i a propos weekendu, to za chwilę będzie 12, za chwilę będzie już środowe popołudnie, co oznacza, że na drodze do weekendu miniemy dokładnie pół metek i już będzie z górki i będzie pięknie. I tego się trzymamy, za chwilę program I Wszystko Gra. Asia Mews i Irek Jakubek zapraszają. Ja wam za dziś dziękuję. Dawid Miązek, do usłyszenia jutro po 9:00. I co mam tutaj na deser dla was? Primadonne od Two Colors.

0: Reklama.
1: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie S.A. i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowid. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
9: Cztery okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
10: I po reklamie.

0: Maron.
1: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
2: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
4: Samo południe w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Piłkarska kadra przygotowuje się w Warszawie do 4 meczów w ramach Ligi Narodów. Pierwsze starcie w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, a później mecze wyjazdowe ze Szwecją, u siebie z Rumunią i znowu z Bośniakami, tym razem u nich. Kapitanem reprezentacji niezmiennie Robert Lewandowski, który zapewnia, że nie ma zamiaru rezygnować z gry w kadrze.
5: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat i nikt chyba w Polsce jeszcze z tym się nie zmierzył, że w takim czasie będzie wiedział, kiedy podjąć taką decyzję. Ja też nie wiem.
4: A więcej sportu po fleszu o 15.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: Już jutro w godzinach od 9.30 do 13.00 w kompleksie wojskowym przy ulicy Andersa w Gliwicach zawyją syreny alarmowe. To zaplanowana akcja testowa zgodna z planem działań jednostki. Systemy będą uruchamiane dwukrotnie po 3 minuty, a mieszkańcy nie powinni się niepokoić. To rutynowe ćwiczenia systemu alarmowego. W Gliwicach pozostajemy, bo mają tam mural Stanisława Sojki. Mówiliśmy wam już o tym we fleszach w RMF Max Śląsk. Mural znajduje się na ścianie zabytkowego budynku przy ulicy Królowej Bony 6. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ulica, przy której mieszkał Stanisław Sojka.
6: Gliwicki mural Zobacz we mnie człowieka poświęcony Stanisławowi Sojce zaprojektował Sebastian Berus. To współczesna forma upamiętnienia artysty, jego twórczości oraz związków z Gliwicami. Stanisław Sojka właśnie w Gliwicach rozpoczynał swoją muzyczną drogę. Najpierw śpiewał razem z ojcem w jednym z parafialnych chórów, ale też uczył się gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej. Centralnym elementem jest portret Stanisława Sojki, któremu towarzyszy napis Tolerancja.
4: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę osobówki na ulicy Łabęd. Młody kierowca nie zatrzymał się, podjął ucieczkę mimo poleceń mundurowych. Okazało się, że za kierownicą był 15-latek, który zabrał samochód matce bez jej zgody. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd rodzinny. Sprawa jest w toku. I są jeszcze bilety na mecz Zagłębie Sosnowiec - Legia Warszawa. Jubileuszowe spotkanie będzie jednym z najważniejszych punktów obchodów 120-lecia Zagłębia Sosnowiec. Przypomnijmy, że Zagłębie i Legię od lat łączy wyjątkowa relacja. W tym roku mija 35 lat od zawarcia zgody kibicowskiej pomiędzy klubami.
7: Taka zgoda kibicowska oficjalna trwa już od 35 lat i to też jakby wszystko zawiera się w całość. Taki mecz jubileuszy, można powiedzieć, będzie się odbywał właśnie w sobotę na ArcelorMittal Park. Także to też takie piłkarskie święto dla Sosnowca. Mamy już taką informację potwierdzoną z klubu. Ponad 7 tysięcy biletów na to spotkanie już się rozeszło, bo też zapowiedzieli swój przyjazd w sporej grupie kibice z Warszawy. Także myślę, że ta sobota sportowa w Sosnowcu zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie.
4: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu.

środę na Śląsku zdaniem specjalistów czeka nas częściowo słoneczny dzień, ale z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w Katowicach i w Tychach. W Zabrzu ma być więcej przejaśnień już bez większych opadów. Na termometrach maksymalnie 15 stopni. Wiatr umiarkowany, chociaż chwilami może się trochę bardziej rozpędzać i wtedy z prędkością do 30 km na godzinę będzie obniżał temperaturę odczuwalną. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie, więc synoptycy mówią, że pogoda będzie stabilna.

0: 3 minuty po godzinie 12 właśnie odkryliśmy coś z Asiulą, naszą kochaną.
1: Tak.
0: Asia Meuzirek Jakubek.
1: Tak.
0: Że ja jestem IJ, a Asia jest AJ. Normalnie. Witamy was AJ hey, i IJ. Hej, hej, hey, ale będzie super środa. I wasze ulubione hity na maksa. Jedźcie razem z nami do 15.

0: tonie wchodzącym do pracy. I like, mi się podoba. Ja to bardzo lubię. Naprawdę cieszę się, że wróciłem, cieszę się, że jesteśmy razem.
1: Fajnie, super.
0: Asia Meo, Zirek Jakubek, 14 minut po 12, ale wracam, a tu jesień.
1: No,
0: bardzo przepraszam,
1: pierwszy
0: jesień.
1: Dzień jesieni jest dzisiaj. Zauważyliśmy to na pewno wszyscy.
0: Także lepszego momentu, by być liściem szumiącym, to już nie będzie.
1: Odważ się i bądź szumiącym w jesiennym wietrze liściem. Jak liściem. Robi taki szumiący na wietrze jesiennym liść? Nagraj głosóweczkę i wyślij do RMF Max na Messengerze oczywiście.
0: Właśnie to mówiłem. Tylko mam zaszumione.

0: Reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz,

0: minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
2: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
1: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: 4 okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. 4 okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
5: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Młodszy brat Johnego. Alan Walker. 20. Dobrze mówię, 27.
1: Przepraszam,
0: bo rodzina Asia jest najważniejsza.
1: Okay,
0: pamiętaj.
1: Wszystko jasne.
0: 27 minut i godzina 13. Podliczyli Wokulskiego. Wiecie, lalka, widzieliście,
1: tak,
0: nie widzieliście.
1: Wokulski to z lalki.
0: Tak.
1: Policzyli, ile miałby Wokulski pieniędzy na dzisiejsze pieniądze i dzisiejsze realia.
0: Wow.
1: 93 miliony złotych.
0: Tylko?
1: No?
0: 93
1: tylko?
0: Miliony złotych, proszę. Golas! Się nie dziwię, że go Łęcka nie chciała. Jeszcze minus podatek.

0: się zastanawialiście, czy Neptunika jest fajna, to ja wam mówię, że jest super.
1: O, to Neptunika przed momentem w RMF.
0: Proszę nie dyskutować.
1: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni i z tej okazji Ania w roli spadającego liścia.
2: Hurra, umiem latać.
1: To był chyba pierwszy lot, bo liście jest taki trochę przestraszony.
2: Hurra, umiem latać.
1: Wszystkie głosóweczki, w których to właśnie... Wy występujecie w roli spadających jesiennych albo szeleszczących,
0: szumiących, wirujących.
1: Tak, nagrywajcie Messenger RMF Max już do waszej dyspozycji. Oczywiście, że przygotowaliśmy nagrody.
3: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
6: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
7: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
17: I po reklamie.
15: Kuba, a to moja ekipa.
18: Ja też dołączam. Jestem Agata.
6: What up, it's the weekend.
10: What's up, it's Sean Paul.
1: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
12: Śląsk 88 i 1 FM.
8: A weź sprawdź.
14: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Zaraz pogoda w
16: RMF Max.
20: W środę na Śląsku zdaniem specjalistów czeka nas częściowo słoneczny dzień, ale z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w Katowicach i w Tychach. W Zabrzu ma być więcej przejaśnień i już bez większych opadów. Na termometrach maksymalnie 15 stopni. Wiatr umiarkowany, chociaż chwilami może się trochę bardziej rozpędzać i wtedy z prędkością do 30 km na godzinę będzie obniżał temperaturę odczuwalną. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie, więc synoptycy mówią, że pogoda będzie stabilna.
21: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego

0: 4 minuty i godzina 13, za chwilę informacyjny flash, ale na najważniejsze informacje popołudnia już nie musicie czekać.
1: Rząd robi wszystko, żeby było nas więcej, dlatego przygotowuje nową kampanię, która ma poprawić wizerunek rodzicielstwa.
0: Super, będą mówić o tym, jak fajnie jest być ojcem, prawda?
1: No.
0: Najlepiej, wiadomo, być ojcem i w dodatku dyrektorem. Dyrektorem. Prognoza pogody także za chwilę. Zostańcie na szczegóły. Warto. Słuchajcie, RMF Max.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

0: klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: I po reklamie.
3: Hejka, tu Maciek.
4: Tu Kasia.
5: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
6: Hej, I'm Ed Sheeran.
7: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
8: Śląsk 88.1 FM.
9: Mamy już 13 w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Na początek we fleszu groźny incydent na torach w województwie lubelskim. W miejscowości Jedlanka na szynach ktoś położył betonowe bloki. Najechały na nie pociągi towarowe. Na szczęście nie doszło do wykolejenia.
10: Chodzi o pociąg relacji Konin-Biała Podlaska złożony z 24 wagonów oraz skład 22 wagonów z Małaszewicz do Kutna. Jak się dowiedziałem, nie wiozły żadnych niebezpiecznych ładunków. W wyniku tego incydentu nikt też nie został poszkodowany. Ruch kolejowy wstrzymano jednak na kilka godzin. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące spowodowania zagrożenia katastrofą komunikacyjną.
9: A te informacje zebrał Krzysztof Zasada.
8: Słuchacie RMF Max Śląsk.
9: Policjanci z Zabrza zatrzymali 44-letniego mieszkańca miasta podejrzewanego o rozbój w sklepie przy ulicy Sportowej. Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu, gdy zamaskowany mężczyzna groził ekspedientce przedmiotem przypominającym broń palną i wymusił wydanie pieniędzy. Sprawca był także poszukiwany do odbycia 10-miesięcznej kary pozbawienia wolności. Teraz odpowie za rozbój i ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. Sprawę prowadzi zabrzeńska policja. Radni zdecydowali i to jednogłośnie. W Katowicach powstanie park imienia dr Jolanty Wadowskiej-Król. Imię doktórki od familoków zyska teren w sąsiedztwie basenu Burowiec. Już teraz w Katowicach przy ulicy Gliwickiej można podziwiać mural z jej wizerunkiem. Przypominamy, że dr Jolanta Wadowska-Król wspólnie z profesor Bożeną Hager-Małecką prowadziła w latach 70. ubiegłego wieku badania, które wykazały olbrzymie zagrożenie ołowicą w rejonie huty metali nieżelaznych w Szopienicach. Mogliście tę historię poznać dzięki serialowi w streamingu w reżyserii Macieja Pieprzycy lub dzięki książkom Doktórka od Familoków oraz Ołowiane Dzieci. Już w sobotę w meczu przyjaźni zmierzą się Zagłębie Sosnowiec z Legią Warszawa. To przy okazji jubileuszu 120-lecia klubu z Sosnowca. Bilety znajdziecie w internecie, a o samym sobotnim meczu powiemy więcej już we fleszu za godzinę. A teraz w RMF Max Śląsk wracamy do jednej z najważniejszych imprez dla reżyserów i reżyserek z naszego kraju. Chodzi oczywiście o 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Ideą festiwalu jest pokazanie twórczości najmłodszego pokolenia polskich reżyserek i reżyserów teatralnych, zaznacza Wiktoria Tabak, dziennikarka kulturalna.
11: Pokazujemy bardzo różnorodne formy teatralne. To jest i spektakl choreograficzny, i spektakl oparty na tekście noblistki, i spektakl rapowany. I to pokazuje, jak młodzi twórcy różnymi drogami wchodzą do teatru, jak różne rzeczy chcą opowiadać, bo to nie jest tylko różnorodność formalna, ale też tematyczna.
12: Interpretacje zawsze miały taką ambicję, żeby otwierać jakby drzwi do tej ekstraklasy właśnie dla twórców, no powiedzmy, młodych, którzy już gdzieś tam jakiś język wypracowali, ale dopiero wchodzili na te, nazwijmy to, salony teatralne. I tak zawsze było.
9: Dodaje Michał Centkowski, dziennikarz kulturalny. Tegoroczna edycja potrwa od 17 do 26 października. Bilety można kupić online oraz w kasie Teatru Śląskiego. To wszystko w tym fleszu, teraz czas na pogodę.

0: środę na Śląsku możemy zobaczyć maksymalnie 15 stopni. Ma też trochę popadać, ale nie za groźnie. A wieczór zapowiada się już bardziej pogodnie, bez opadów deszczu, z niemal bezchmurnym niebem. W nocy pojawi się znowu więcej chmur, ale ciągle jeszcze bez deszczu. Na termometrach w regionie najchłodniej w Zabrzu okolice 5 stopni po zmroku. Wiatr słaby w porywach do 20 km na godzinę. Będzie odrobinę potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne za to cały czas jeszcze utrzyma się na wysokim poziomie i będzie stabilne.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Halo, halo, czy jest z nami Boguś?
3: Boguś, gdzie jest ciastko?
2: Aśka nie lubi czekać na ciastko.
3: Nie lubię.
2: Dzisiaj pozdrawiamy Bogusia, który ma imieniny. I tych, którzy z tej okazji mają fajnie w pracy, coś słodkiego do kaweczki. 5 minut po 13. Razem z wami

0: końca. Mam dokładnie tak samo, lubię, bez końca. Oscar Sims, 18 minut po godzinie 13.
1: Zwiększamy wasze szanse na naprawdę duże pieniądze.
0: 23 tysiące złotych. Tak, dzisiaj do wygrania w RMF Max 23. 23 tysiące złotych.
1: Mamy dla was bardzo prostą zagadkę do rozwiązania.
0: Urodzinowy, piętrowy, no, okrągły lub kwadratowy.
1: Smakuje jak jasny czort.
0: No, to musi być.
1: I to właśnie, co wam teraz przyszło do głowy, to jedno słowo, które jest rozwiązaniem tej zagadki, wysyłacie teraz SMS-owo pod 7327 za 3,69, a my za tą poprawną odpowiedź mnożymy wasze szanse razy 1000.
0: Znacie odpowiedź na tę prostą zagadkę? Urodzinowy, piętrowy, okrągły lub kwadratowy, smakuje jak jasny czort, to musi być. Wyślij tę odpowiedź SMS-em na 7327, by wygrać 23 tysiące złotych.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego.
6: Panie marszałku, powstała u nas nowa aplikacja, dzięki której będzie można lepiej poznać nasze województwo. Jak ta apka ma działać?
5: Aplikacja pokazuje, co się dzieje przede wszystkim, jakie atrakcje turystyczne są w województwie, co jest otwarte, w jakich godzinach, jakie wydarzenia duże się dzieją, plus cała oferta kulturalna. Więc wchodząc do telefonu, możemy sobie zaplanować najbliższą godzinę, wieczór, może dzień, może weekend, do czego zachęcamy mieszkańców województwa śląskiego, bo warto. Cudzej chwalimy, swego nie znamy, ale też wszystkich mieszkańców całej Polski, całej Europy. Turystyka kwitnie, ludzie szukają czegoś nowego. Czasami szukają większej ciszy, większego spokoju i to w województwie śląskim na pewno mogą znaleźć.
6: To teraz od strony technicznej. Co trzeba zrobić, żeby te aplikacje mieć i korzystać?
5: Trzeba ją po prostu pobrać. Jedna ikonka śląskie.pl powoduje, że mamy dostęp do wszystkich wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i do całej bazy turystycznej kliknięciem jednym kciukiem.
7: Nowy hybrydowy Lexus ES już jest. Poznaj go podczas dni otwartych od 21 do 26 września w Lexus Rybnik i odkryj wyjątkowe oferty na wszystkie modele dostępne od ręki. Teraz możesz zyskać pakiet korzyści serwisowych o wartości do 2000 zł dla wszystkich modeli. A jeśli myślisz o Lexusie NX, to ostatni moment na wersję Prestige Final Edition w cenie 218 900 zł. Nie czekaj, dni otwarte od 21 do 26 września.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream!
11: Bezwypadkowy, jak nowy, do drobnych napraw blacharsko-lakierniczych.
12: Może wystarczy już internetu. Wpadnij na dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Czajka. Od 21 do 26 września ponad 100 samochodów różnych marek z gwarancją i pełną historią. Tylko w tych dniach do każdego zamówienia komplet opon zimowych gratis. Salony Toyota Czajka w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce zapraszają. Polecam. Paweł Orlański.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
15: I po reklamie.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Pitbull w RMF Max rozkręca środowe popołudnie. W pracy 27 minut przed drugą jest afera w Ministerstwie Rolnictwa.
3: Ojoj.
2: Sprawa poważna, bo ktoś ostatnio w budynku ministerstwa urządził pokaz mody. No i nie wszystkim się to spodobało.
3: No jeśli chodzi o rolnictwo, bo to było w Ministerstwie Rolnictwa.
2: Ministerstwie Rolnictwa.
3: No jeśli chodzi o rolnictwo i modę, to ja najbardziej polecam pory. Bo bez porów w pracy to się wygląda trochę jak burak.

0: Natalia Oaks, jakie to jest dobre. To jest RMF Max, 21 minut przed drugą.
1: Zaczęła się dzisiaj jesień. I to każda jesień, i meteorologiczna, i astronomiczna, i kalendarzowa.
0: Poza jesienią życia jeszcze, przepraszam, bo teraz powiew wiosny w Maxie. W prognozie pogody będzie trochę wiosny, mam nadzieję. Zostańcie na szczegóły prognozy. Razem jakoś przetrwamy te najbardziej deszczowe momenty.
2: Reklama. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. X-Demon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. Grupa Podhale.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Ty plus.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Śląsk 88 i 1 FM.
11: Sprawdzisz?
10: Sprawdź.
11: Sprawdź.
10: Pogoda w RMF Max.
12: W środę na Śląsku możemy zobaczyć maksymalnie 15 stopni. Ma też trochę popadać, ale nie za groźnie. A wieczór zapowiada się już bardziej pogodnie, bez opadów deszczu, z niemal bezchmurnym niebem. W nocy pojawi się znowu więcej chmur, ale ciągle jeszcze bez deszczu. Na termometrach w regionie najchłodniej w Zabrzu, okolice 5 stopni po zmroku. Wiatr słaby, w porywach do 20 km na godzinę. Będzie odrobinę potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne za to cały czas jeszcze utrzyma się na wysokim poziomie i będzie stabilne.
13: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Ona jest jak taki jesienny, ciepły kocyk i kubek parującej herbaty z miodem.
1: Jesieniara, bledka. W RMF Max 10 minut i 14. Mam coś fajnego.
0: Proszę.
1: Mam bilety po 10 zł i nawet na Pendolino. Jak chcecie sobie ustrzelić taki bilecik, to dzisiaj, jutro jest super okazja. Intercity ma urodziny i z tej okazji bilety za 10 ziko. Fajnie, fajnie.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Offenbach i Star Sailor.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik. L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu Ścierniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie parku handlowego Wawa. Czeka na Was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie parku handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia!
17: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
18: I po reklamie.
19: Majka!
2: Wojtek!
16: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
12: Hi, this is Britney Spears.
7: Hi, this is David Guetta.
9: RMF Max.
4: Śląsk 88.1 FM.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest 14. To najwyższy czas na flash i nową prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Wyjątkowo zaczynamy od sytuacji na drogach i od wypadku na S1 w rejonie skrzyżowania z autostradą A4 w Mysłowicach. Samochód osobowy wjechał tam w naczepę tira. Na miejscu pojawił się również śmigłowiec LPR-u. Trasa S1 w kierunku Tychów i Bielska Białej jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez A4. Korek po wypadku zaczyna się już w Sosnowcu. Polskim Komitecie Olimpijskim po zmianie władzy nic się nie zmieniło. Tak przekonuje były minister sportu Sławomir Nitras. Dlaczego były szef resortu negatywnie ocenia pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u Mariana Kmitę?
19: Takim operacyjnym oficerem wprowadzającym Piesiewicza w związki sportowe i mówiącym o tym, jakie to pieniądze Piesiewicz przyniesie, był pan Kmita od samego początku.
11: Nitras nie wierzy też w zapewnienia, że Kmita nie wiedział o ujawnianych obecnie nieprawidłowościach.
19: Pan Kmita może być tym postępowaniem objęty i dostanie tak samo zarzuty jak pan Piesiewicz. Wtedy PKOL będzie miał dwóch prezesów z zarzutami.
11: Dodaje były minister sportu.
20: Słuchacie RMF Max Śląsk.
11: Sąd apelacyjny w Katowicach podwyższył karę dla zabójcy księdza Skłobucka. Katowicki sąd skazał dziś Tomasza J. na 30 lat więzienia. Wyrok jest już prawomocny. Szczegóły zna Marcin Buczek. Jak sąd uzasadniał decyzję?
21: Według sądu w pierwszej instancji dokonano właściwych ustaleń, ale wymierzona wiosną tego roku kara, 20 lat więzienia, była zbyt łagodna, dlatego dzisiaj karę podwyższono. Po pierwszym wyroku odwołała się prokuratura, która za zabójstwo domagała się dożywocia. Odwołanie złożyła też obrona, argumentując, że chodziło o rozbój, a śmierć księdza to nieszczęśliwy wypadek. Do zbrodni doszło 1,5 roku temu w Kłobucku. Oskarżony miał dowiedzieć się, że ksiądz ma pieniądze pochodzące z ofiar składanych przez wiernych. Napastnik ukrył się w garażu, a następnie zaatakował księdza, krępując mu ręce i zakładając folię na twarz. Ksiądz się udusił. Mężczyzna próbował uciec, ale został obezwładniony i zatrzymany.
11: Zmieniamy teraz temat. Mecz Zagłębie Sosnowiec, Legia Warszawa już w najbliższą sobotę. To jubileuszowy mecz przyjaźni, który jest jednym z najważniejszych punktów obchodów 120-lecia klubu z Sosnowca. Czy na boisku zobaczymy w takim razie dawne legendy?
22: To będzie mecz drużyn w składach występujących aktualnie, czyli Legia w Ekstraklasie, Zagłębie, no niestety na razie w trzeciej lidze, ale z nadzieją na to, że będzie tylko lepiej, więc składy aktualne, ale nie zabraknie oczywiście takich aspektów tutaj historycznych. Podczas przerwy meczu klub będzie nagradzał tych piłkarzy specjalnymi odznakami, którzy dla klubu z Sosnowca rozegrali co najmniej 200 ligowych spotkań w różnych ligach, w różnych klasach rozgrywkowych i ci piłkarze tutaj będą honorowani, także też zaprezentują się naszej publiczności.
11: Mówił Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu. Mecz zaplanowano na najbliższą sobotę na 14. A na koniec w piątek startuje dwudniowe wielkie otwarcie w Katowicach klubu X-Demon. Gwiazdą piątkowego wieczoru będzie Mauro Picotto, w sobotę zagra Eben. Jeżeli chcecie wziąć udział w otwarciu nowej miejscówki przy Opolskiej, mamy wejściówki. Znajdziecie je na RMF Max w zakładce Śląsk.
20: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się spokojnie, ale dosyć chłodno. W Katowicach na termometrach zobaczymy maksymalnie okolice 9 kresek. W całej reszcie regionu maksymalnie 10 stopni na termometrach, bez większych opadów deszczu. Niebo ma być przeważnie bezchmurne. Wiatr z zachodu będzie się jeszcze chwilami dawał we znaki, bo w porywach będzie się rozpędzał do 20 km na godzinę. W nocy zrobi się oczywiście jeszcze chłodniej. Temperatura spadnie do okolic 5 stopni. Zachmurzenie wzrośnie. Ciśnienie będzie wysokie.
20: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
23: RMF Max, no, dawaj.
24: Jeszcze trochę poćwiczę i się nauczy, no.
23: Post Malone się stara zaspokoić wszystkie najbardziej wyszukane gusta słuchaczek i słuchaczy RMF Max.
24: Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwy jesieniarz, ale taki 100%, to koniecznie teraz chodźcie na naszego Instagrama. Jesieniarz już tam czeka.

0: I like. Nie zapomnijcie o lajkach, subikach, dzwonkiem, łapkach w górę. Zaglądajcie na nasze sociale. Mówię w imieniu jesieniarza obecnego.
1: Jesieniarz obecny.
0: Na naszym Instagramie. Asia Meus, Jurek Jakubek. Witajcie po południu.
1: No i wiemy, że uwielbiacie te momenty, kiedy gramy dla was takie muzyczne perełki.
0: Oj, to jest coś więcej niż muzyczna perełka. To jest muzyczna perełka. I Neu, i Futado, Men, i Teo. To jest naprawdę super numer. Jak się dzisiaj czujesz, jakbyś był na nowo narodzony, to ta piosenka jest o 20 lat starsza.

0: Podrzucamy wam do głośników w pracy tylko te numery, które kochacie najbardziej. Bausa i Magnetica. Za chwilę to, za co pokochaliśmy wszyscy Temper City.
1: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
10: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
9: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Nie pozwól, by konkurencja cię wyprzedziła. Czas, żebyś ty też

0: lub prestiżowy program Executive MBA. Zyskaj przewagę dzięki doświadczeniu liderów rynku. Przejmij inicjatywę i sięgaj po awans, na który zasługujesz.
1: Wejdź na akademiaśląska.pl i wybierz studia dla siebie.
0: Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
2: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream!
6: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
7: I po reklamie.

0: Ale to popołudnie leci. Słuchajcie, RMF Max to jest Age, to jest Mata, 2:30 do 3.
1: Yeah. I 23 tysiące złotych, które są dzisiaj do wzięcia w RMF Max, a do tego gwarantowany 1000 za samo odebranie telefonu.
0: I uwaga, 550 więcej szans na to, że wejdziesz do finału, gwarantowany 1000 i możliwe nawet 23 tysiące.
1: Teraz śli hasło Max pod 7327 za 3,69, bo teraz ten Max daje ci 550 szans na finał.
0: Taki szczęśliwy mnażnik. Kto rozsądny? Tak, wiem, że nas teraz słuchacie. Wysłuchajcie Max na 7327, by wygrać 23 tysiące złotych.

0: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
1: To jest taki muzyczny bigos, dużo składników, ale brzmi i smakuje. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kariel, Paco Amoroso, Pigman Teresi, Fredegen w numerze Sexy Magic. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
0: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września w

0: twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. Grupa Podhale.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Roździńskiego 188E.
7: GWM. Go with more.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
0: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
3: Wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się spokojnie, ale dosyć chłodno. W Katowicach na termometrach zobaczymy maksymalnie okolice 9 kresek, w całej reszcie regionu maksymalnie 10 stopni na termometrach, bez większych opadów deszczu. Niebo ma być przeważnie bezchmurne, wiatr z zachodu będzie się jeszcze chwilami dawał we znaki, bo w porywach będzie się rozpędzał do 20 km na godzinę. W nocy zrobi się oczywiście jeszcze chłodniej, temperatura spadnie do okolic 5 stopni, zachmurzenie wzrośnie, ciśnienie będzie wysokie.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: Calvin Harris, bardzo dziękujemy za ten występ. Na koniec naszego dzisiejszego programu zostawiliśmy coś, co jest najważniejsze. Musicie znać tę informację, jeśli słuchacie nas w pracy.
1: Jeżeli macie jeszcze jakiś niewykorzystany urlop z zeszłego roku, czyli z 25, to został tydzień, żeby się na to wolne wysłać.
0: Od łazu wysłać. No. Wolę tak post pójść. No.
1: IJ i MJ, dziękujemy. Jutro w południe jesteśmy z powrotem.
0: Irek Jakubek, Asia Mełos, bardzo was pozdrawiamy i ściskamy, pa. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla Ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Szukasz sprawdzonego samochodu używanego? W Toyota Dobrygowski masz z czego wybierać. Już od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. Czeka na Ciebie aż 300 dostępnych aut różnych marek, a teraz możesz zyskać nawet do 10 tysięcy złotych korzyści. Do tego atrakcyjne warunki finansowania, gwarancja i pewność zakupu od sprawdzonego dilera. Znajdź samochód dopasowany do siebie i ruszaj w drogę bez kompromisów. Toyota Dobrygowski. Samochody używane, które warto sprawdzić.
12: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Oto Parku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
13: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Najnowszy flash, sport i prognoza pogody to wszystko już teraz punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach granicy z obwodem królewieckim w Warmińsko-Mazurskiem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce z Malborka. One wróciły już do bazy.
2: Rosyjski śmigłowiec Mi-8 wleciał w naszą przestrzeń powietrzną kilka minut po 11. Doszło do tego na północ od Braniewa, mówił mi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego.
3: Wleciał na głębokość około 300 metrów i przebywał w niej 42 sekundy.
2: Ten lot był obserwowany przez nasze radary. Myśliwce wykonały patrol w tym regionie. Obsługa systemów obrony powietrznej była postawiona w stan podwyższonej gotowości. Traktujemy to jako kolejny test naszej reakcji, dodał pułkownik Goryszewski.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: 48 godzin od momentu startu zgłoszeń na tegoroczny jarmark na Nikiszu i ich liczba już zbliża się do 400. Organizatorzy podkreślają, że liczba wybranych wystawców, głównie przez ograniczenia powierzchniowe, będzie podobna jak w ubiegłym roku, czyli w okolicach 160-170, czyli przejdzie tylko połowa. To nawet na uniwersytecie nie ma takich rygorystycznych wymagań. W przyszłym roku to już chyba jarmark na Nikiszu będzie musiał być piętrowy, przynajmniej z antresolką. Zimowa odsłona jarmarku na Nikiszu już 11, 12 i 13 grudnia. W RMF Max Śląsk wracamy do tematu budowy nowej wirtualnej strzelnicy w Świerklańcu. Taka ma powstać w budynku hangaru kajakowego w parku miejskim.
4: Jest to strzelnica laserowa wirtualna. Imitacje broni będą o podobnym charakterze jak zwykłe, więc jest to bardzo fajny trening początkowy. Przestrzenie zostaną troszeczkę odświeżone. Będą 4 stanowiska tej strzelnicy na dole właśnie w części hangaru kajakowego, więc myślę, że tutaj nie będzie żadnej szkody dla nikogo. Na pewno warto zauważyć, że jest to kolejna przestrzeń tutaj w gminie Świerklańc, którą aktywujemy.
1: Mówił wójt Świerklańca Grzegorz Zadęcki. Koszt nowej strzelnicy przekroczy 150 tysięcy złotych. Teatr imieniem Różewicza w Gliwicach, czyli dawny Teatr Miejski, szykuje się do nowej premiery już 3 października na dyskach sceny kameralnej Ci Lesjonauci, a nie skończono Rajza. Rzecz dzieje się w kosmosie, a o reszcie już teraz reżyser spektaklu.
5: Je rok 2025, a są my na szyfie OS Engel 15, który furgo we kosmosie. Kiedy ze snu budzi się kapitan Erich Knobel i orientuje się, że ze całkiej załogi żyje ino one. Razem ze Steliną, komputerem pokładowym Schiffa, odkrywa straszną prawdę o tej rajzie bez kosmos. Schauspiel je horrorem science fiction we całości zrychtowanym we języku śląskim.
1: Fest dobrze godał Kornel Sadowski, reżyser spektaklu, przypominamy, 3 października, godzina 17. Teatr imienia Różewicza w Gliwicach. Bilet znajdziecie na internetowej stronie teatru. A na koniec wystartował Kongres Nowej Mobilności 2026 w Katowicach. Od dzisiaj przez 3 dni Katowice stają się stolicą debaty o tym, jak będzie wyglądać przyszłość mobilności. To już 7 edycja imprezy, która zalicza się do jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej dotyczącej przyszłości transportu. I to wszystko w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
6: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
7: To flash sportowy RMF Max. Za kilka godzin będziemy wiedzieć, z kim polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Potencjalnymi rywalami Belgia lub Słowenia. Ten mecz rozpocznie się za godzinę. A z kim chcieliby zagrać biało-czerwoni?
8: Bartłomiej Bołądź po wczorajszej wygranej z Niemcami wzruszył ramionami i przyznał, że jest mu obojętne, z kim zagramy. Obie reprezentacje do pokonania, tak mówi nasz atakujący. Trener Nikola Grbicz już wcześniej domówił, że jeśli chcemy być mistrzami, to po prostu musimy wygrać z każdym.
7: Tyle Patryk Cyrwański. Polska pięściarka Natalia Kuczewska przegrała dzisiaj rano swoją walkę półfinałową, ale mistrzostwa Europy kończy z brązowym medalem. Wieczorem swoje walki stoczą Angelika Krzysztoforska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik, które też mają już wywalczone brązowe krążki.

0: Sprawdzamy prognozy pogody. Wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku zapowiadają się chłodno, ale spokojnie. W całym regionie przeważnie ma być bezchmurne niebo. Później pojawi się więcej chmur, ale to już w nocy. Na termometrach w okolicy najchłodniej w Zabrzu to 5 stopni. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, ale nie powinien przesadnie dokuczać. Opadów już synoptycy nie przewidują. Ciśnienie atmosferyczne za to pozostanie wysokie, więc pogoda przez cały wieczór i przez całą noc na Śląsku ma być stabilna.
1: No to praktycznie połowa tygodnia za nami, prawie 4 minuty po godzinie 15:00 i tutaj RMF Max i kanał nadawczy.
2: A Piotrek z dnia na dzień coraz bardziej uśmiechnięty, mam wrażenie, tak w związku z tym. No pięknie, Piotrek Świderski, Justyna Borycka, my z wami w kanale dzisiaj do 18:00. I dużo dobrej muzy w głośnikach, Tobi Romeo z numerem Fly High już się rozkręca, a za chwilę ważne pytanie do was, więc bądźcie czujni, ekipo RMF Max.

0: Mistrzowie festiwalowych melodii Swedish House Mafia Wait So Long na prawie 10 minut po godzinie 15, a my na nic nie czekamy, tylko lecimy dalej z tematem, tu kanał nadawczy i słuchajcie, właśnie mi się wyświetliło przed chwilą na fejsie, że mamy nowy rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika.
1: Dobra, czekaj, strzelam, jakieś 15 sekund.
0: Nie, no co ty, o wiele mniej. I uwaga, ustanowiła go 6-letnia Chinka.
1: Tak, córka koleżanki mojej mamy, wiadomo,
0: Z czasem poniżej 4,5
1: sekundy. 4,5
0: sekundy. No ja w tym czasie co najwyżej to mogę sobie ułożyć kostkę Rubika, ale w wersji artystycznej.
1: Tak, abstrakcja, wiadomo, sztuka nowoczesna. Ale 4,5 sekundy jakby... W ogóle trudno mi sobie wyobrazić, co w ogóle można zrobić w 4,5 sekundy. Jakby nie mam pomysłu, dajcie znać. Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wasze głosówki. Co można zrobić w 4,5 sekundy? Może wy coś jesteście w stanie zrobić w 4,5 sekundy i to jest wasz powód do dumy. Dajcie znać, czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: W takim pięknym klimacie płyniemy sobie w stronę weekendu. To Take It Slow, Robin Schulz w RMF Max. 19 minut po godzinie 15, a my przed momentem pytaliśmy was na naszym Messengerze, co można zrobić w 4,5 sekundy, bo pewna 6-letnia Chinka ułożyła kostkę Rubika właśnie w 4,5 sekundy.
1: I to jest rekord świata, słuchajcie. Kobiet. Dla nas rzecz absolutnie niewyobrażalna, że coś się da zrobić w 4,5 sekundy, ale okazuje się, że wy macie propozycję.
2: Wydaj całą wypłatę, oddać ją żonie.
0: O, to klasyczek.
1: Klasyczek, wiadomo.
3: 4,5 sekundy to jak szef powie, że mogę iść do domu, to średnio tyle moje wyjście z pracy zajmuje.
0: Pendolino.
1: Sprintem, pendolino.
4: Można uspać dziecko i usiąść do jeszcze ciepłej kawy właśnie na 4,5 sekundy.
0: Okej, już myślałem, że usypiesz. Już myślałem, że usypiasz w 4,5 sekundy, bym cię zaprosił do mnie.
1: No właśnie. Dajcie znać, co można zrobić w 4,5 sekundy. Czekamy na wasze wiadomości, głosówki. Zbieramy na Messengerze RMF Max.
5: 4 sekundy można powiedzieć, RMF Max, najlepsze radio w Polsce, sprzedam Opla.
6: Reklama. Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
22: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
23: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
23: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
22: Ascorvita Max?
23: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
24: Zdrowi. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
25: I po reklamie.

0: Sara.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Oscar Sims, niech mówią, a my niesieni tym romantyzmem Oscara postanowiliśmy przyczynić się do prośby, która przyszła na naszego maksowego messengera.
1: Tak jest, no rzadko robimy takie rzeczy. Pytaliśmy was w ogóle o to, co można zrobić w 4,5 sekundy, czy są takie rzeczy na świecie, no i ta odpowiedź dosyć mocno nas zaskoczyła.
2: Można rzucić nie, raczej nie i żałować tego przez tydzień, ale jeśli moglibyście rzucić u siebie, że jeżeli słucha tego urocza blondynka, która 17 września siedziała wieczorem w sztolni w Katowicach z koleżankami, ta osoba, którą zagadywała przy wyjściu, jej szuka.
0: No właśnie,
1: no
0: urocza blondynka, sztolnia Katowice.
1: No, może się odnajdzie. Jakby co, dajcie znać, Messenger RMF Max, my tutaj jesteśmy w kontakcie, czekamy na wasze głosówki. No od tego jest ekipa RMF Max, żeby sobie pomagać. RMF

0: Jedziemy przez środowe popołudnie na pełnym luzie. Kaigo za nami, ale teraz na chwilę. Na chwilę. Trzeba się skupić, bo tak, rusza ostatnia dzisiaj runda bonusowa w grze o 23 tysiące złotych. Halo!
1: Zaraz
0: 650 razy mnożymy dzisiaj wasze zgłoszenia.
1: Tak,
0: teraz.
1: Tak więc jeśli chcecie jeszcze się załapać 650 razy większymi szansami, to wejdźcie do gry teraz na rmfmax.pl albo z hasłem max pod 7327 za 3,69.
0: Tylko szybciutko, bo jeszcze tysiak jest za odebranie telefonu, więc gra warta świeczki.
1: 23 tysiące złotych do wygrania.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Bezwypadkowy, jak nowy, do drobnych napraw blacharsko-lakierniczych.
8: Może wystarczy już internetu. Wpadnij na dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Czajka. Od 21 do 26 września ponad 100 samochodów różnych marek z gwarancją i pełną historią. Tylko w tych dniach do każdego zamówienia komplet opon zimowych gratis. Salony Toyota Czajka w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce zapraszają. Polecam. Paweł Orlański.
9: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Jestem Kuba.
19: Tu Martyna.
20: This is Lady Gaga.
21: Z tej strony Klao.
22: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Śląsk 88.1 FM.
0: Sprawdzamy prognozy pogody. Wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku zapowiadają się chłodno, ale spokojnie. W całym regionie przeważnie ma być bezchmurne niebo. Później pojawi się więcej chmur, ale to już w nocy. Na termometrach w okolicy najchłodniej w Zabrzu to 5 stopni. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, ale nie powinien przesadnie dokuczać. Opadów już synoptycy nie przewidują. Ciśnienie atmosferyczne za to pozostanie wysokie, więc pogoda przez cały wieczór i przez całą noc na Śląsku ma być stabilna.

0: I Money, Don't Be So Shy w RMF Max. 11 minut zostało do godziny 16. No nie będziemy nieśmiali absolutnie, bo mamy powody do dumy i trzeba się tym pochwalić. Słuchajcie, polscy influencerzy Patec i Pawic.
1: RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Tak, to kanał nadawczy.
2: Tak, to się zgadza. No i co z nimi?
0: Zdobyli szczyt w pakistańskim Karakorum, słuchajcie. 5270 metrów nad poziomem morzem, gdzie jeszcze nikt wcześniej nie stanął. To są naprawdę hardkorowe góry. Tutaj nie ma przelewek. No i to jeszcze nie koniec, bo panowie planują teraz max 2 dni regeneracji i chcą iść jeszcze wyżej.
2: Jezu, 5000 metrów, 2 dni regeneracji po czymś takim.
0: Tak.
2: Ja jakby, jak idę na siłownię, to potrzebuję tak z tydzień i jeszcze wizytę u fizjo, ale generalnie to najchętniej rozbiłabym sobie taką, wiesz, bazę aklimatyzacyjną wchodząc z siatami na trzecie piętro. Na co dzień.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
4: Profilaktyka! Podaj dalej!
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Nie pozwól, by konkurencja cię wyprzedziła. Czas, żebyś ty też ruszył do przodu.
10: Medycyna, technologia, sztuka czy biznes. Nie bądź tłem. Twórz zasady. Przekuj swój talent w sukces w Akademii Śląskiej.
9: Wybierz studia podyplomowe lub prestiżowy program Executive MBA. Zyskaj przewagę dzięki doświadczeniu liderów rynku. Przejmij inicjatywę i sięgaj po awans, na który zasługujesz.
10: Wejdź na akademiaśląska.pl i wybierz studia dla siebie.
9: Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej,

0: dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
2: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Na zegarach punktualnie 16, a w RMF Max Śląsk to najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Najpierw na jednym baku, teraz na jednym ładowaniu. Miko Marczyk z kolejnym rekordem Guinnessa na koncie. Po przejechaniu samochodem najdłuższej trasy na jednym baku, teraz kierowca rajdowy pobił rekord autem elektrycznym.
2: Przejechaliśmy z Zakopanego do Krakowa, następnie wzdłuż Doliny Wisły przez Sandomierz, Puławy, Warszawę, następnie Płock, Toruń, Grudziądz, Trójmiasto, aż na Półwysep Helski. Zawróciliśmy i dojechaliśmy jeszcze do Ciechocinka, ostatecznie kończąc próbę po dystansie 1338 km.
1: Tym samym Miko Marczyk pobił poprzedni rekord o ponad 120 km.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Jest Zagłębiowski Park Sportowy, są wydarzenia sportowe, są zgrupowania sportowców, a hotelu brak. Przynajmniej na razie, bo władze Sosnowca zdecydowały o zagospodarowaniu ponad 18 tysięcy metrów kwadratowych przy ulicy Zaruskiego właśnie na rzecz powstania hotelu dla sportowców.
3: Mamy super puchar w koszykówce, ruszył sezon hokejowy i hala pęka w szwach. Zaraz tutaj także będzie grał klub siatkarski Aluron CMC Warta Zawiercie, więc no to pokazuje, że te obiekty żyją nie incydentalnie, ale tak naprawdę cały rok i właśnie taki hotel, jak na przykład będzie przyjeżdżał klub z Warszawy, aby zagrać mecz choćby właśnie w rozgrywkach siatkówki, no to idealne rozwiązanie, aby mieszkać tuż pod halą.
1: Mówił Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu. Przebudowa będzie kosztować prawie 3 miliony złotych i sporo nerwów dla kierowców. Ruszył remont ulicy Obrońców Westerplatte w ruskiej dzielnicy Wirek, której nawierzchnia przejdzie gruntowną przemianę. O szczegółach prac Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.
4: Praktycznie zaczynamy od Czarnego Lasu, też od ronda z tamtej strony, wzdłuż naszego takiego centrum handlowego Plaza. Tutaj do ronda górników przy byłej kopalni Pokój. Jedziemy dalej, przejeżdżamy przez linię tramwajową numer 9. No i jedziemy dalej w kierunku wschodnim, mijamy osiedle, ale po prawej stronie mamy przedszkole numer 37, a po lewej stronie wjazd do szkoły numer 16, szkoły podstawowej, więc taki przejazd od tego ronda jest istotny dla miasta.
1: Mówił prezydent Michał Pierończyk. W RMF Max Śląsk przypominamy też, że szykuje się budowa Lędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej. To jest inwestycja, która ma kosztować 10 milionów złotych i będzie prowadzona na dawnych terenach poprzemysłowych. Jak można zacząć kalendarzową jesień, tak żeby chociaż przez chwilę nie myśleć o nadciągających mrozach? Pomóc mogą wody termalne sprzed 10 tysięcy lat, wprost z Wysokiego Wierchu, takie mają termy Bukowina, które czekają na wszystkich zmarzluchów. A my mamy dla Was wejściówki, wystarczy tylko, że wejdziecie na RMF Max w zakładkę Śląsk. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu, teraz sprawdźmy prognozy pogody.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Wieczór na Śląsku zapowiada się raczej spokojnie i raczej bezchmurnie. Na termometrach okolice 9 kresek po zmroku. W nocy zrobi się oczywiście chłodniej, pojawi się więcej chmur. Najzimniej będzie w Zabrzu, tam temperatura spadnie do 5 stopni. W Katowicach i w Tychach podobnie. Wiatr słaby, w porywach może być bardziej odczuwalny, bo będzie się rozpędzał nawet do 25 km na godzinę. Ciśnienie wciąż wysokie, tu się nic nie zmienia. A na wieczór i noc już synoptycy opadów deszczu nie przewidują.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
6: 4 minuty po 16. Ja mam małe zażalenie o tej porze, bo tak, za każdym razem jak podchodzę do ekspresu naszego do kawy, to trzeba wymienić tackę.
7: Jakby znam to uczucie.
6: Ile razy dziennie trzeba wymieniać tackę w tej firmie, ja się pytam. Dlaczego to zawsze muszę być ja?
7: Dużo razy.
6: Ty też masz takiego farta, czy nie?
7: Tak.
6: No akurat. Jakoś ci nie wierzę, ale w tej walce będziemy jechać razem z wami. Środowe popołudnie po 16 w RMF Max. Alan Walker i Amy Max. Uwielbiam początek tego numeru. Walka trwa. To jest kanał nadawczy.
7: Świderski i Borycka.

0: Mm-hmm. Znam takich. Wiernych na zawsze.
1: Forever, Zalia. Ever.
0: Zalia i tylko kochaj mnie w RMF Max. 13 minut po czwartej. Tutaj kanał nadawczy. Mowa oczywiście o wierności swoim ulubionym klubom. A słuchajcie, nasza kochana Ekstraklasa, i to mówię bez ironii, właśnie pokazała liczby i można śmiało powiedzieć, że hajs się zgadza. 1,587 milionów złotych przychodu. Ponad 4 miliony kibiców na stadionach. 300 baniek ze sprzedaży piłkarzy. Tak
1: to
0: wygląda.
1: Chyba już koniec śmieszkowania z naszej kochanej Ekstraklasy, bo finansowo wygląda już jak Liga Mistrzów. Teraz tylko czekamy, aż w końcu jakiś klub w niej zagra.
0: Cokolwiek. Wcale nie jesteśmy toksyczni, przypominam.
1: Nie, nie.
0: Kochamy Ekstraklasę. Britney Spears i Toxic teraz w RMF Max. Można teraz dać głośniej, można odwinąć sobie szybkę i trochę poszaleć. Kto wam zabroni?
1: Yeah.

0: tak chaosowe brzmienie On Tonight, Silva Bempa w RMF Max. Nie wiem, czy widzieliście ostatni film Książula z Winobrania w Zielonej Górze.
1: Nie.
0: Jak zwykle testował tam lokalne przysmaki, no i słuchajcie, najwięcej emocji wzbudziło stoisko z grillem. Wiecie, kiełbaski, karczki i tak dalej, gdzie wydał naprawdę kupę kasy za parę rzeczy dosłownie. Najbardziej rozwaliło mnie to, że za klek z keczupu i musztardy trzeba było zapłacić po 5 ziko.
1: Wiadomo, no ale co jest teraz tanie, tak?
0: A paragonu nie było, faktury też nie, bo długopis się akurat zgubił pani.
1: O, zgubił się długopis. Nie, no jasne, ale to spokojnie. Ja myślę, że to można spokojnie wrzucić po prostu w koszty na pana influencera. Wtedy nikt się nie przyczepi. Max.
2: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. grupapodhale.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Nowy hybrydowy Lexus ES już jest. Poznaj go podczas dni otwartych od 21 do 26 września w Lexus Rybnik i odkryj wyjątkowe oferty na wszystkie modele dostępne od ręki. Teraz możesz zyskać pakiet korzyści serwisowych o wartości do 2000 zł dla wszystkich modeli. A jeśli myślisz o Lexusie NX, to ostatni moment na wersję Prestige Final Edition w cenie 218 900 zł. Nie czekaj, dni otwarte od 21 do 26 września.
16: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. I po reklamie.
17: Magda!
18: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
19: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
20: Hey, I'm Ed Sheeran.
21: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
3: Śląsk 88.1 FM.

0: redcarpettv.pl.
1: Podobno biometr dzisiaj korzystny, a w prognozach urodzinowy deszcz nagród będzie się sypał po waszych głowach. Instaxy, nagrody pieniężne, hulajnogi elektryczne,

0: PS5, ale przede wszystkim 23 tysiące złotych są dzisiaj do zgarnięcia.
1: Miejmy nadzieję, że to będzie dzisiaj ulewa. Także no, mamy numer i dzwonimy, co Justyna?
0: No tak, dobra, to ja już klikam.
1: Nie ma na co czekać.
0: Okej, okay. I 6 sygnałów klasycznie czekamy, 6 sygnałów, żeby odebrać telefon i zgarnąć gwarantowany 1000 złotych. Pierwszy sygnał już mamy.
1: Halo, halo.
0: Drugi sygnał.
1: Halo, halo, dzień dobry. Tu RMF Max.
0: Tam jakaś wichura chyba.
1: Piotrek.
2: Halo, dzień dobry, ojejku, ja jestem na dworze.
0: Okej, okay, w porządku, no to
2: nie
0: taka
2: wiem,
0: pogoda,
2: co,
0: ale...
2: Ja się tu schowam za taki przystanek oszklony, o.
0: O, chyba świetny pomysł. Jak masz na imię?
2: Ania.
0: Ania, cześć, z tej strony Justyna i Piotrek. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród i mam nadzieję, że to jest jedyny deszcz, jaki cię dzisiaj złapie. Póki co w twoje ręce wpada 1000 złotych za to, że telefon w tych trudnych warunkach odebrałaś.
2: Jej!
1: Zostajesz
2: Ejuko, ale jestem zaskoczona strasznie.
0: No, bardzo się cieszymy.
1: Zostajesz tysiaczkiem, czy próbujesz dalej?
2: No, próbuję dalej oczywiście.
0: Bardzo dobrze, Ania, rozgrzana jesteś, słyszę. Czy ty wracasz z pracy, gdzieś pędzisz? Taka jesteś trochę, mam wrażenie, roztrzepana.
2: Jestem, ale to jest normalny mój stan.
0: Okej.
2: Okay. Także teraz idę akurat na spacer taki sobie mały popołudniowy, bo zawsze taki robię.
0: Okej, okay, no dobrze, czyli o zdrowie dbasz,
1: czyli
0: to się ceni. Zobaczymy w takim razie, co się wylosuje w naszym urodzinowym deszczu nagród. Słuchaj, sytuacja jest bardzo prosta. Od 1 do 30, bo 30 mamy koszy do wyboru. Pod każdym tym numerem znajduje się jakaś nagroda, w tym 23 tysiące złotych w jednym z naszych urodzinowych koszy. Czy masz, Ania, jakiś pomysł, jaki numer dzisiaj wybrać?
2: Nie wiem, pierwsze mi przyszło do głowy 7, ale to jest za oczywiste. Mhm. Będzie następny 8 może, na przykład.
1: Ósemeczka.
0: Ósemeczka. Czy jesteś pewna?
2: Tak.
0: No dobrze, no.
1: To nie, sprawdzamy?
2: Ale... Oczywiście.
1: No to słuchaj, Ania, wygrałaś u nas w RMF Max 5 stóweczek.
2: Jejku, super, bardzo się cieszę.
0: My również się cieszymy,
2: super,
0: masz już pomysł.
2: Zadzwoniliście i jestem bardzo szczęśliwa.
0: Super, a masz już pomysł, na co te 5 stówek wydasz?
2: Ojej, pewnie na jakiś koncert, jak siebie znam.
0: O, super, o, bardzo dobrze. Na przyjemności takie rzeczy trzeba wydawać, bo jeszcze dzisiaj 5 stówek dodatkowych nie miałaś, a teraz masz od RMF Max, więc nigdy na żadne poważne rzeczy się takich pieniędzy nie wydaje, tylko na przyjemności, więc gratulacje. Raz jeszcze, Ania.
2: Nie. Serdecznie wam dziękuję. Miłego popołudnia.
1: A poza tym, Ania, grasz jeszcze w finale piątkowym, bo pamiętajcie, że jedno zgłoszenie to aż 2 losowania.
0: Tak jest. Finał tygodnia może być jeszcze wasz, nawet jeśli wysłaliście SMS-a wczoraj albo dzisiaj, no i jutro. I teraz też warto wysyłać Max na 7327 za 3,69, bo 23 tysiące złotych zostało w koszu.
1: A jutro będzie 24.
0: Tak jest, no ten tysiak tutaj, wiecie, tak doskakuje codziennie o jeden więcej, więc jest o co grać. Szczegóły na rmfmax.pl.
3: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Alex Warren w RMF Max, a ja chciałabym powiedzieć, że wykrakałam chyba, bo po raz pierwszy teraz poszłam do naszej kuchni i faktycznie mogłam sobie zrobić kawę bez opróżniania tacek, nic nie trzeba było, normalnie podstawiłam kubek i już, kawa jest.
1: A jednak cuda się zdarzają.
0: Wykrakałam to chyba, słuchajcie, więc mam nadzieję, że wykraczamy wam też dobrą pogodę.
1: Za chwileczkę najświeższa prognoza pogody, zostańcie koniecznie z nami, tu RMF Max, tu kanał nadawczy Justyna i Piotrek razem z wami.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
7: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Stop! Nie kupuj jeszcze mieszkania. Najpierw sprawdź osiedle Kościuszki, bo możesz trafić na gotowe mieszkanie z 10% rabatem i możliwością zakupu bez wkładu własnego. A do tego balkon, winda, podziemny garaż i park śląski tuż obok. Osiedle Kościuszki w Chorzowie. Odwiedź nas lub sprawdź ofertę na www.jwc.pl.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost, utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: Wieczór na Śląsku zapowiada się raczej spokojnie i raczej bezchmurnie. Na termometrach okolice 9 kresek po zmroku. W nocy zrobi się oczywiście chłodniej, pojawi się więcej chmur. Najzimniej będzie w Zabrzu, tam temperatura spadnie do 5 stopni. W Katowicach i w Tychach podobnie. Wiatr słaby, w porywach może być bardziej odczuwalny, bo będzie się rozpędzał nawet do 25 km na godzinę. Ciśnienie wciąż wysokie, tu się nic nie zmienia. A na wieczór i noc już synoptycy opadów deszczu nie przewidują.

0: Mówcie co chcecie, ale dla mnie ta królowa jest tylko jedna, Rihanna i Only Girl w RMF Max. Absolutnie się nie starzeje ten numer. Dobre rzeczy w głośnikach, a nieco mniej dobre znalazł Piotrek i ja już jestem przerażona.
1: Najgorszy ranking potraw na świecie. I słuchajcie, w tym zestawieniu znalazł się tylko jeden polski akcent. Śląski Rzymlok na miejscu 17
0: co
1: wylądował.
0: To jest?
1: To taka wieprzowa kiełbaska z podrobów.
0: Okej, dobra, to bym jeszcze zjadła, no. A co tam jeszcze w tym rankingu ciekawego?
1: Może nie będę wymieniać wszystkich, bo niektórzy mogą kończyć obiad na przykład.
0: Tak, no.
1: Ale słuchajcie, najbardziej zaciekawiło mnie miejsce czwarte. Blut, plet, tar. Mam nadzieję, że dobrze to wyczytałem.
0: Aha.
1: Jakieś skandynawskie naleśniki z krwią.
0: Ojej.
1: Zwierzęcą oczywiście.
0: No, dobra, to brzmi źle, naleśniki z krwią, ale z drugiej strony my mamy kaszankę. No, to powiedzmy, że porówno, tylko z tą różnicą, że nasze jest dobre akurat.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Fred Again w numerze Sexy Magic. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września

0: twórca Hertz czy Hollow. Przed Wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
2: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
1: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brikomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream!
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Cztery okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
15: I po reklamie.

0: počítač.
1: Z tej strony Asia.
2: Tu Radek.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Hej, it's Dua Lipa.
5: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
7: Punktualnie o 17 w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. I to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Jest 23 września, w kalendarzu jesień. Zwykle ta pora roku kojarzy nam się z deszczem i chłodem, ale jesień to także złoto-czerwone liście na drzewach.
8: Romantycznie.
9: No tak, zgadzam się.
8: Pogoda, deszcz.
9: Takie spacerki.
8: Spacery, takie liście, prawda, złote. Złota polska jesień, prawda, jak to się mówi.
7: I jak słyszeliście, niektórzy bez żalu pożegnali lato.
6: Słuchacie RMF Max Śląsk.
7: Remont był konieczny, podkreśla Bartosz Matlewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, a chodzi o remont i rewitalizację plaży nad jeziorem Pogoria 1. A kiedy wszystko już będzie gotowe, będzie można wreszcie skorzystać z prysznica, nowych przebieralni i nowej drogi dojazdowej. Pojawią się też strefy do aktywnego spędzania czasu, dzieciaki z kolei dostaną nowe miejsca zabaw.
10: Pogoria 1 rzeczywiście ma zupełnie inny charakter, otoczona jest ośrodkami wypoczynkowymi, otoczona jest lasem i z pewnością po tych zmianach, które tam zajdą, wiele osób chociażby z czystej ciekawości zapewne odwiedzi Pogory 1, by zobaczyć, jak wygląda po tej metamorfozie. Natomiast liczymy, że pomimo zapewne sporego zainteresowania dalej pozostanie miejscem kameralnym i o zupełnie innym charakterze niż Pogoria 3 czy Pogoria 4.
7: Tyle Bartosz Matlewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. Prace potrwają do końca roku. Wszystko ma kosztować prawie 4 miliony złotych. Dodajmy, że to mieszkańcy zagłosowali na rewitalizację Pogori 1 w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Teraz wiadomość dla miłośników sportu w Sosnowcu. Tam zostaną wybudowane korty do gry w padla. To inwestycja, na którą czeka wielu miłośników tej gry. Tym samym stolica Zagłębia dołączy do kilku miast w regionie, w których z takich kortów można już skorzystać. Trwa Kongres Nowej Mobilności w Katowicach. Przez 3 dni to właśnie debaty o transporcie zdominują Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Na miejscu jest również delegacja z Zarządu Transportu Metropolitalnego, która prezentuje nową aplikację do śledzenia ruchu w mieście. A chodzi o system dynamicznej informacji pasażerskiej, która jest teraz w fazie pilotażu.
11: Chyba najprostszym odpowiedzią jest czas. Zobaczymy, czy on się przyjmie. Mogą być super, ekstra, niesamowite projekty, które ostatecznie nie będą używane. Wskaźnikiem jest sprzedaż, wskaźnikiem jest użytkownik. Jeżeli będziemy widzieć, że bardzo dużo osób odwiedza, a odwiedza i mogę już zdradzić wstępne oceny, nawet po pierwszym dniu funkcjonowania, to będzie świadczyć o tym, czy ten produkt przetrwa, tak? Czy on będzie używany. To jest dla nas najważniejsze, czyli taki wskaźnik sprzedażowy troszkę.
7: Tłumaczył Michał Wadowski, dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach, a więcej informacji o nowej aplikacji SDIP znajdziecie na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego właśnie. I tą informacją kończymy nasz flash. Następny punktualnie za godzinę. Teraz czas na prognozę pogody.
6: Sprawdzisz?
5: Sprawdź!
6: Sprawdź! Pogoda w RMF Max.
7: Specy od pogody mówią, że przed nami pochmurna noc na Śląsku, najchłodniej w Zabrzu okolice 5 kresek. Nieco cieplej w Katowicach i w Tychach, ale to nieco cieplej to 6 stopni. Opadów deszczu już synoptycy nie przewidują, wiatr za to będzie trochę słabszy momentami, jeszcze może trochę mocniej powiać z prędkością do 25 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie, tutaj żadnych zmian. Czwartek przyniesie przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Temperatura w ciągu dnia to okolice 14-15 stopni w całym regionie.

0: 5 minut po godzinie 17 i jeżeli jeszcze jesteście w pracy, to wypada iść do domu.
1: Nie, mój drogi, to co teraz wypada, to się skupić, bo jest zagadkowa środa, więc za chwilę wjeżdża zagadka w drodze z pracy. Bądźcie blisko RMF Max. Tutaj Świderski i Borycka w kanale nadawczym. A to już Marlon Hofstadt.

0: No to właśnie ogarnęliśmy wam, że do końca dnia ten numer będzie za wami chodził. Freed from Desire, Drain, czyli Indiana na 10 minut po godzinie 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Dziś zagadkowa środa, a to, słuchajcie, mój pierwszy raz w roli współprowadzącego kanału nadawczego, więc jestem bardzo ciekawy, co tam Justyna dzisiaj wymyśliłaś dla nas.
2: Ja myślę, że nie zgadniesz, bo jesteś amator jeszcze. Ale słuchacze RMF Max na pewno pomogą, więc uwaga, czytam dzisiejszą zagadkę. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. Co znalazł Adam?
0: No to moja pierwsza propozycja to czapka.
2: Nie, no to za proste by było. Ale co, nie lubisz czapek?
0: Zawsze zostawiam ją w rękawie.
2: Tak? Ale no, musiałbyś nie lubić, bo przypominam, raz jeszcze. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę, znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi.
0: Co nie lubię czapek, bo mi się zawsze fryzura psuje.
2: Okej, dobra, to jest legitny argument. Messenger RMF Max, czekamy na wasze głosówki z rozwiązaniem.

0: Everlasting i Armin van Buuren na 21 minut po godzinie 17. Armin za nami, ale teraz ważny jest Adam. Adam od środowej zagadki.
1: No raczej. Uwaga, przypominam.
0: Tak.
1: Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej 2 paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. Co znalazł Adam?
0: Pojawiło się sporo odpowiedzi na naszym maksowym messengerze, słuchamy.
2: Myślę, że Adam znalazł nieopłacony rachunek.
1: Nie był to nieopłacony rachunek, ale faktycznie nie jest to specjalnie przyjemna rzecz. Tutaj się zgodzę.
3: Zużyte chusteczki higieniczne.
0: Akurat z tej odpowiedzi było sporo, bardzo dużo takich właśnie wiadomości dostaliśmy.
1: No nie.
0: Nie.
1: Nie, nie są to zużyte chusteczki higieniczne, chociaż przyznam, że ta odpowiedź naprawdę miałaby sens.
4: Hej, a może on tam znalazł parasol składany?
1: Dobra, to trochę podpowiem. Parasol za duży.
0: Okej.
1: Za duży.
5: Moim zdaniem są to drobne, gdyż pewnie poniewierają się z tymi 10 złotymi.
1: O, i tutaj też mogę podpowiedzieć. Nie są to drobne, ale jest to przedmiot metalowy.
0: Metalowy.
1: Mhm.
0: No to może Justyna przypomnij jeszcze raz zagadkę.
1: Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę, znalazł w niej 2 paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. I to jest przedmiot metalowy.
0: Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, no to Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Czekamy.
1: Na głosówki.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września

0: Młodoczy Lizard oraz Eben, twórca Hurts czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
2: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
1: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.

0: Gibbs, Zigo i For Money, ostatni dzień lata mieliśmy wczoraj, a dzisiaj już mamy jesień. 17.33 w RMF Max. Tu kanał nadawczy cały czas. No i co? Wracamy. Wracamy do naszej zagadkowej środy. Adam
1: i jego rzeczy, które znalazł w... Tylko poczekaj, bo ja sobie to zgubiłam.
0: W jesiennej kurtce.
1: Teraz jest zagadka, gdzie, gdzie ja mam zagadkę, żeby wam przypomnieć. A to jest ważne, żeby wam przypomnieć zagadkę. Uwaga. O, dobra, mam. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto lubi. Co znalazł Adam? Mamy nowe poszlaki, które wpadły na Messengera RMF Max.
2: To, co mi przyszło do głowy, to obcinaczki do paznokci albo pilnik.
1: Ciekawe, ale nie.
0: Metalowe, ale nie.
3: Myślę, że mogłaby być to skrobaczka do szyb.
1: No i też to jest fajny trop.
0: Ale metalowa skrobaczka do szyb?
1: Aż szkoda, że...
0: Stary, porysowałbyś szyby.
1: Może w sumie tak. Aż szkoda, że na to nie wpadłam, ale rozwiązanie zainspirowało życie i rozwiązanie brzmi... No, słuchajcie, prawie tak.
4: A może Adam znalazł klucz do starego mieszkania, gdzie mieszkał z byłą?
0: Byłaby już dawno wymieniła zamki.
1: To jest totalnie moja ulubiona odpowiedź. I teraz tak, jest to klucz nie do mieszkania byłej, a może inny klucz?
5: Czy Adam znalazł w tej kurtce jakiś klucz, który zgubił dawno, dawno temu?
6: Ladies and gentlemen, we got him.
1: Oczywiście, że tak. Klucz zgubiony zeszłej jesieni to był mój klucz do śmietnika, moi drodzy. I dlatego jest to miejsce, którego tak się po prostu, no wiadomo, nie lubi, ale się przydaje ten klucz.
0: Historia z życia wzięta.
1: Tak jest. No już dwa klucze zdążyłam w tym czasie dorobić. Także cóż, no, ale może się przyda, jak zgubię następnym razem, wiadomo. Zagadkowa środa wróci za tydzień, oczywiście tymczasem Neptunika w RMF Max.

0: Na zakupy, na zakupy, na zakupy. Gdziekolwiek teraz jedziecie, dobrze, że macie ze sobą RMF Max.
1: Najlepiej jakbyście jechali do domu z pracy.
0: Tak jest. Hugel oczywiście za nami z numerem Moving to the Sun, a my za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie, więc bądźcie z nami.
2: Max. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: Specy od pogody mówią, że przed nami pochmurna noc na Śląsku, najchłodniej w Zabrzu okolice 5 kresek, nieco cieplej w Katowicach i w Tychach, ale to nieco cieplej, to 6 stopni. Opadów deszczu już synoptycy nie przewidują, wiatr za to będzie trochę słabszy, momentami jeszcze może trochę mocniej powiać z prędkością do 25 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie, tutaj żadnych zmian. Czwartek przyniesie przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Temperatura w ciągu dnia to okolice 14-15 stopni w całym regionie.

0: słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit.

0: kawał solidnego house'u. Grupa Enatra, także 54 Ultra Talk to You. 4 minuty zostało do godziny 18, a po 18 startuje Max Party z Grabą.
1: I tam bangerów nie co nie miara, a nie nieco miara. My w każdym razie jutro słyszymy się w kanale nadawczym w RMF Max. Świderski i Borycka, do jutra, cześć!
0: Pa!
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
8: Cztery okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
9: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Śląsk 88.1 FM.
2: Najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu już teraz we Fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Mieszkańcy Tychów mogą cały czas głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2027. Ile projektów jest do wyboru? To pytanie do naszego reportera.
3: Do wyboru jest 151 projektów, a na ich realizację przeznaczono 6,5 miliona złotych. Każdy może oddać 4 głosy. Można to zrobić za pomocą telefonu, tabletu lub komputera. Dla osób, które potrzebują pomocy lub nie mają dostępu do internetu, przygotowano mobilny punkt głosowania. Na stronie razemtychy.pl dostępne są wszystkie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2027 i są one w zakładce budżet obywatelski łamane na projekty mieszkańców. Głosować można do 30 września.
2: Informował Amadeusz Biurkowski. Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia, został powołany do zarządu spółki Tramwaje Śląskie. Funkcję zastępcy prezydenta będzie pełnił tylko do 1 października. Wtedy Mariusz Wołosz powoła dwóch swoich nowych zastępców. Michał Bieda do spółki trafił z rekomendacji zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Będzie odpowiadał za infrastrukturę i eksploatację sieci tramwajowej.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Placówki oświatowe, domy pomocy społecznej, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Powiatowy Urząd Pracy, czy w końcu Gliwicki Ośrodek Sportu. Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa, które powstaje w Gliwicach, ma zabezpieczać łącznie 67 miejskich jednostek przed cyberatakami. Ochrona jest potrzebna, ponieważ wszystkie powyższe instytucje przechowują poufne dane. Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa, prowadzone przez Śląską Sieć Metropolitalną, ma pomóc wykrywać niebezpieczeństwo, zanim doprowadzi ono do poważniejszych szkód. Zbliża się 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. W tegorocznym programie jest 6 wyjątkowych przedstawień, 6 różnych spojrzeń na współczesny teatr i 6 twórczych wizji, które powalczą o Laur Konrada, czyli jedną z najważniejszych nagród dla polskich reżyserów i reżyserek.
4: Pojawi się wycinka, legendarny spektakl z nieżyjącym już niestety Janem Fryczem, no ale realizatorzy wymyślili specjalny pokaz z fragmentami nagrania z teatru telewizji, bo dzięki Bogu zostały zarejestrowane, no i z fragmentami na żywo scen, których nie było Jana Frycza. No i bardzo się cieszę na Krzyżaków Jana Klaty, bo to jest spektakl petarda i na początek tego festiwalu myślę, że nasza publiczność, jak to zobaczy, to będzie chciała oglądać wszystkie kolejne spektakle na interpretacjach.
2: Mówił Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego. Tegoroczna edycja festiwalu potrwa od 17 do 26 października. A w Bytomiu, w Teatrze Rozbark, 10 i 11 października odbędzie się jubileuszowy 20. Międzynarodowy Bokserski Memoriał Leszka Błażyńskiego. Na turniej przyjadą zawodnicy z Polski, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czech i Słowacji, a wśród gości będą mistrz olimpijski Jerzy Rybicki i dwukrotny złoty medalista judo Waldemar Legień.
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Specy od pogody mówią, że ta noc na Śląsku będzie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale bez dużych opadów deszczu. Może nawet nic nie skapnie. Najchłodniej będzie w Zabrzu, tam okolice 5 kresek w nocy. Podobnie w Katowicach i w Tychach. Ciśnienie będzie wysokie, wiatr raczej słaby, chociaż może chwilami trochę mocniej powiać. A w czwartek czekają nas przelotne opady deszczu, więc parasol weźcie ze sobą. Termometry pokażą 14 stopni na plusie w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr wyraźnie się wzmocni.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
5: Witajcie, moje drogie jesieniary. No to co, chyba już wszyscy oficjalnie bardzo szczęśliwi. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Zaczynamy nasz już wieczór, chociaż jeszcze przed zachodem słońca. No widzimy się początkowo, gdy jasno, a kończymy, gdy już ciemno, ciemno, ale będzie bardzo miło i przebojowo, obiecuję, od 20 listach obec. A na starcie naszego spotkania Jason Derulo i przyjaciele.

numer na spacer w parku, gdy pięknie spadają liście. W ogóle dzisiaj jest dzień tego spadającego liścia i rzeczywiście tych liści jest coraz więcej, a niedługo to będzie taka kupa tych liści i będzie można się jak co roku rzucać w żółte liście i robić sobie roleczki. Tylko pamiętajcie, żeby tam sprawdzać, co jest pod taką kupą liści, bo wiecie, tam ludzie czasami w parku z pieskami na spacerki chodzą, tak więc różnie to się musi, może skończyć, proszę uruchomić wyobraźnię. Ciekawe, czy Margaret też rzuca się w liście jesienią. Macie ją teraz w RMF Max, tak śpiewa nasza nowość, Prima Ballerina.

0: kolejny hit z cyklu Już gdzieś to słyszałem. Może ktoś to kiedyś słyszał w wydaniu grupy Star Sailor, Fall to the Floor, i to jest nowa wersja, którą odświeżają Francuzi z ekipy Offenbach, dając właśnie tej produkcji nowe życie. Walczą też o jedynkę tego tygodnia na liście Hopbence. Sprawdzimy, co się dzieje dzisiaj, już po godzinie 20. Możecie jeszcze komentować i głosować, a nawet trzeba, rmfmax.pl. Szybkie pytanie, czy są ze mną fani Timmy Trumpeta? No wiem, że jest tu trochę osób. Nowość od Timiego już za kilka minut.
1: RMF Max. Reklama. Xdemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard, oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58. I wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
15: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
14: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
15: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
1: By ktoś powiedział pyszne.pl.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na Maxa.
5: Śląsk 88.1 FM.

Tylko proszę mi tutaj nie puśnijcie przed zachodem słońca. Tylko kochaj mnie, to Zalia. No to teraz podkręcimy tempo. Trąbka to jego główny sceniczny gadżet, czyli już chyba wiecie, o kogo chodzi. Jest z Australii, jest DJ-em. Jego największy hicior to chyba jednak Freaks. Najczęściej pojawia się na wielkich festiwalach. To on, Timothy Smith, czyli Timmy Trumpet, zaczął grać na swojej trąbce już jako dzieciak i zanim zrobił karierę w muzyce tanecznej. Rozwijał się już jako instrumentalista. Timmy Trumpet i Ale Farben, nasza nowość tego tygodnia w RMF Max. Chase the Feeling.

0: Fly High to the Sky, oczywiście Tobi Romeo i nasza taneczna petarda w RMF Max. Chciałbym zdementować pewne informacje, że my już mamy prognozę pogody na święta. Jeszcze nie mamy. Niektórzy próbują w internecie, niektórzy tam spekulują, że wiecie, że El Niño. Jedni mówią, będzie cieplej, drudzy mówią, będzie zimniej. Jeszcze musimy poczekać trochę na takie prognozy, jak twierdzi mój wujek z NASA. A jak będzie jutro, no to akurat możemy wam powiedzieć to za chwilę w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.

0: Dziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
6: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
7: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
6: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Pani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream.
13: I po reklamie.
14: Specy od pogody mówią, że ta noc na Śląsku będzie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale bez dużych opadów deszczu. Może nawet nic nie skapnie. Najchłodniej będzie w Zabrzu, tam okolice 5 kresek w nocy. Podobnie w Katowicach i w Tychach. Ciśnienie będzie wysokie, wiatr raczej słaby, chociaż może chwilami trochę mocniej powiać. A w czwartek czekają nas przelotne opady deszczu, więc parasol weźcie ze sobą. Termometry pokażą 14 stopni na plusie w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr wyraźnie się wzmocni.

0: Musicie przyznać, że Mata wbił się tutaj perfekcyjnie w ten kawałek. Disco klasyk w nowej wersji Aichi Mata Ring My Bell Polish Remix. No to teraz czekamy, kiedy właśnie polska wersja zacznie rządzić na listach przebojów Wielkiej Brytanii. Czas najwyższy. Zostańcie z RMF Max, wracam z hiciorami. Będzie Artemas, powróci Kaigo. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Dawid Mięzek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Śląsk już tylko ile? Dwa dni nas dzielą od wielkiego otwarcia klubu X Demon Katowice w miejscu dawnego Spiżu przy ulicy Opolskiej. To będzie piękne otwarcie, bo w piątek legenda europejskiej sceny trensowej, a właściwie ogólnie sceny klubowej, Mauro Picotto pojawi się za dekami jako gość specjalny. No a w sobotę też bardzo grubo DJ, producent z Finlandii, czołowa postać, jeżeli chodzi o obecny EDM, twórca hitów Hearts i Hollow, które znacie z naszej anteny, DJ Eben zagra na otwarcie w sobotę w X-Demonie w Katowicach. Będziemy mieć jeszcze dla was bilety na to wielkie otwarcie. Słuchajcie fleszy o pełnej albo zajrzyjcie na rmfmax.pl po szczegóły. Ciekawe też wydarzenie w Rudzie Śląskiej, rave w dawnej zabytkowej cechowni zamkniętej kopalni Nowy Wirek. W line-upie Naked Relaxing, Penera, Sepp czy WR Start o 22.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: X-Demon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września

0: czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Każdy się gdzieś spieszy. Każdy ma coś do załatwienia. Każdy chce wrócić do domu. Nie bądź tym, który zatrzyma tak wielu. Kierowco, parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska. Dzięki temu utrzymamy płynność ruchu, rozkłady jazdy i każdy dotrze do celu na czas. Dziękujemy w imieniu pasażerów i własnym. Tramwaje Śląskie S.A.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Roździńskiego 188E.
9: GWM. Go with more.
10: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
11: I po reklamie.

0: Nah, give me that again.
1: To jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
1: Śląsk 88 1 FM.
3: Najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Władze Sosnowca szykują się do zagospodarowania terenu przy ulicy Zaruskiego. To w sumie ponad 18 tysięcy metrów kwadratowych, na których będzie wybudowany nowy hotel. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Tuż obok jest Zagłębiowski Park Sportowy.
4: Mamy nowy stadion, nową halę, nowe lodowisko. Mamy też często zapytania od federacji sportowych o to, gdzie znajduje się najbliższy hotel, bowiem pojawiają się takie sygnały, że chętnie na przykład siatkarze, koszykarze przyjechaliby na obóz do Sosnowca, ćwiczyli w hali. No niestety w tej chwili takiego hotelu spełniającego standardy w pobliżu absolutnie nie mamy w ogóle. W pobliżu tak naprawdę nie ma żadnego hotelu, stąd też liczymy na to, że on powstanie i dopełni ten nasz Zagłębiowski Park Sportowy.
3: Wyjaśniał Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: A w Świerklańcu będzie nowoczesna, wirtualna strzelnica. Powstanie w budynku hangaru kajakowego, który jest w parku miejskim. Pieniądze na budowę pochodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej.
5: My złożyliśmy wniosek na wykorzystanie części dolnej hangarów, tylko części, podkreślam, kajakowni. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ te przestrzenie tak naprawdę się tam marnują, nie są wykorzystywane i chcemy tam utworzyć nowe miejsce dla wszystkich, głównie też dla dzieci, dla szkół. Przypomnijmy, że jest to też strzelnica wirtualna, więc tutaj jakieś tematy związane z hukiem czy z problemami dotyczącymi głośności takich strzelnic nie mają w ogóle tutaj jakby przełożenia, ponieważ jest to strzelnica laserowa wirtualna.
3: Mówił Grzegorz Zadęcki, wójt Świerklańca. Już w lutym 2028 roku studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przy Alei Rozdzieńskiego będą mogli wygodniej zaparkować. Jest szansa, że i mieszkańcy się załapią, bo uczelnia nie wyklucza, że podzieli się tymi miejscami, a ma ich być prawie 130 na łącznie 6 piętrach. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 23 milionów złotych. Kwota obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz nadzory inwestorskie. Uniwersytet wybrał już wykonawcę i przygotowania ruszyły, a zaczęły się od ogrodzenia terenu. Teatr imienia Różewicza w Gliwicach, czyli dawny Teatr Miejski, szykuje się do nowej premiery. Już 3 października na deskach sceny kameralnej Silesjonauci, a nieskończono Rajza. Rzecz dzieje się w kosmosie, a o reszcie już teraz reżyser spektaklu.
6: Je rok 3025, a są my na szyfie OS Engel 15, który furgo we kosmosie. Kiedy ze snu budzi się kapitan Erich Knobel i orientuje się, że ze całkiej załogi żyje ino one. Razem ze Steliną, komputerem pokładowym szyfa, odkrywa straszną prawdę o tej rajzie bez kosmos. Schauspiel je horrorem science fiction we całości zrychtowanym we języku śląskim.
3: Tyle Kornel Sadowski, reżyser spektaklu. Przypominamy, sobota 3 października, godzina 17, Teatr imienia Różewicza w Gliwicach. Bilety znajdziecie na stronie internetowej teatru.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Na Śląsku chłodna noc przed nami. W Zabrzu termometry pokażą maksymalnie 5 stopni po zmroku. W Katowicach i w Tychach będzie taka sama mniej więcej temperatura, może o jedną kreskę więcej. Niebo szczelnie przykryją chmury, nie będzie już za to dużych opadów deszczu. Wiatr słaby, chwilami silniejszy. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Czwartek. No, wtedy się trzeba spodziewać przelotnych opadów deszczu i temperatury maksymalnie na poziomie 14 stopni. Wiatr będzie już wyraźnie silniejszy, więc i temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrze.
7: Witajcie po 19 już wieczorowo, Przemek Grabowski w RMF Max. No i szybko zrobiło się nieco chłodniej, no i wraca pytanie, kiedy wystartują grzanie? Jak tam grzeją już u was? My trochę pogrzejemy. Mam tutaj wasze ulubione hiciory, teraz Tempe City, ich wersja Self Aware. No to może, jeżeli u was jeszcze wieczorowo nie grzeją, to stary sposób babci, słuchajcie, termofor. Może macie gdzieś w domu i tam ciepła woda i tak sobie siedzimy. Albo leżymy z tym termoforem pod kocykiem. Proszę bardzo, nie ma za co.

Przy tej piosence będziemy wspominać wakacje, to na pewno. Kaigo i jego Take Me Back w RMF Max. Teraz nasza nowość od dziewczyn, o których jest głośno. Chyba słyszeliście o Cat's Eye. To naprawdę międzynarodowa grupa. Tworzy ją 6 dziewczyn. Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia i Jonki. Pochodzą z USA, Filipin, Szwajcarii i Korei Południowej. To był casting, który dział się na całym świecie. No i teraz najlepsze z najlepszych śpiewają kolejne nowości w RMF Max. Cat's Eye i

4 pory roku śpiewał Wiktor Waligura, który odwiedził już kiedyś RMF Max, a ostatnio wpadł do nas Mrozu, pamiętacie? Mroza kiedyś, jak nawijał, że miliony monet, a Mroza dzisiaj ma dużo nowej muzyki, co jeszcze ciekawego powiedział Karinie Nicińskiej, sprawdzicie także na YouTubie, bo jest już nowy wywiad z Mrozem, wbijajcie dzisiaj wieczorowo. A za chwilę w głośniku Cyryl i jego wersja Stumbling In.

potrze, a niskie, wiecie, bum, bum, bum, basiory, że coś jest bardziej gorzkie. Czyli czasem za smak kolacji odpowiada także playlista. No to teraz będzie i gorzko, i słodko, bo mam dla was mega nowość. Wracają chłopaki z Fastboy w naszej nowości Music Sounds.

0: My Body Isn't Ready, kolejny sukces tego gościa to Somber w RMF Max, który chciał nawiązać się do pewnych plotek i chciał coś wszystkim wyjaśnić raz i na zawsze. Chciałby zdementować plotki, że za jego karierą stoją rodzice, którzy pracują w showbiznesie, że to mama i tata mu załatwili miejsca na listach przebojów. Tak po prostu nie jest, to byłoby niemożliwe, to nieprawda. Koniec cytatu. Oczywiście to wy decydujecie, gdzie będzie niedługo nasz Somber. Głosujcie na rmfmax.pl. Nowe wydanie listy Hot Bands już od 20. Max.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: Na Śląsku chłodna noc przed nami. W Zabrzu termometry pokażą maksymalnie 5 stopni po zmroku. W Katowicach i w Tychach będzie taka sama mniej więcej temperatura, może o jedną kreskę więcej. Niebo szczelnie przykryją chmury, nie będzie już za to dużych opadów deszczu. Wiatr słaby, chwilami silniejszy. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Czwartek. No, wtedy się trzeba spodziewać przelotnych opadów deszczu i temperatury maksymalnie na poziomie 14 stopni. Wiatr będzie już wyraźnie silniejszy, więc i temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach.

0: Agnieszka i jej ostatnia nowość w RMF Max. Czy są ze mną fani Karol G? Spoko, spoko. Będzie dzisiaj w poczekalni listy Hot Bands. A czy są fani klubowych bitów i muzyki Adriatic? No to dla was też będzie coś ekstra. Kolejne wydanie startuje dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Związek i zapraszam na Tour de Club w RMF Max Śląsk. Back to School to jest impreza, na którą w piątek zaprasza katowicka scena 54. Inauguracja roku akademickiego w tej miejscówce, ale w klimatach K-popowych. Koreańska muza będzie dominować, ale znajdzie się też miejsce dla dobrego R&B i EDM-u. Start o 22. Zostajemy w Katowicach. Rise Fiber zaprasza i w piątek, i w sobotę. W piątek brzmienia R&B od DJ-a Madecz, natomiast w sobotę Skrewski wypuści wam mieszankę świeżynek i klubowej klasyki. No i nie zapominamy o weekendzie w Energy 2000. Tu też i w piątek, i w sobotę będzie się działo. W piątek przede wszystkim hip-hopowo będzie się działo, bo Fałki wystąpi na żywo po koncercie Afterek, oczywiście w rapowych klimatach. W sobotę natomiast single party, impreza z opaskami ułatwiającymi przełamanie pierwszych lodów, a za dekami DJ-ki bliźniaczki chojnackie. Start o 21.30.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Nie pozwól, by konkurencja cię wyprzedziła. Czas, żebyś ty też ruszył do przodu.
19: Medycyna, technologia, sztuka czy biznes. Nie bądź tłem. Twórz zasady. Przekuj swój talent w sukces w Akademii Śląskiej.
18: Wybierz studia podyplomowe lub prestiżowy program Executive MBA. Zyskaj przewagę dzięki doświadczeniu liderów rynku. Przejmij inicjatywę i sięgaj po awans, na który zasługujesz.
19: Wejdź na akademiaśląska.pl i wybierz studia dla siebie.
18: Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej...
7: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu Ścierniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie parku handlowego Wawa. Czeka na was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie parku handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia.
20: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: Dobry wieczór, Przemek Grabowski, witajcie po 20 w środku tygodnia. Przychodzę tutaj z hitami, z nowościami, z premierami. Sprawdzajcie, co się dzieje. Czekam na wasze głosy, komenty. Walka fanów Tryfana, rmfmax.pl. A zestawienie dzisiaj otwieramy od razu od nowości. Wraca Lost Frequencies po raz pierwszy na 10. Śpiewa Mary Frost w rajskiej produkcji Paraiso.
0: Max 10. Numer 10.

0: Kiedyś Nina Sky na podobnym bicie zrobiła swoje Move Your Body Girl, a tym razem Karol G. Baby Wow. No jest chyba wow, na pewno będzie imprezowe wow, a w ogóle będzie jeszcze większe wow, jak wejdzie szybko, może jeszcze przed weekendem, do zestawienia listy Kobenc rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość, mamy ich trochę w tym tygodniu, już na 9. Od dzisiaj z nami nowość od projektu The Colors, ich prima donna.
1: RMF Max 9, numer 9.

wszystko, czego chciałem. To Mrozu 2.0, tak trochę. Tutaj Mrozu i Kasperczyk są wśród najlepszych. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Mrozu wpadł do RMF Max. Mamy nowy wywiad z Mrozem, dostępny od dzisiaj na naszym kanale na YouTubie. Warto, zapraszam wszystkich. A teraz coś dla fanów klubowych bitów, w szczególności Progressive House'ów i Melodic Techno, bo taką muzykę produkują i miksują przyjaciele z Adriatic. Nasza nowość, Palm of Your Hands.

0: Wam ten beat na weekend, na wrzesień i na jesień. Sylwa Bumpa zrobił naprawdę dobry kawałek i teraz czeka na jedynkę listy Cobbands w On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl. Może jutro będziemy mieć nową taneczną jedynkę. Jeśli chodzi o taneczne produkcje, to już za kilka minut house'owa nowość, jaką przynosi Sony Fodera. Zostańcie z RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze

muzyce można zapomnieć o całym świecie, o wszystkich stresach, prawda? Sony Fodera i Becky Hill tutaj na mikrofonie w nowości Say Something. Mega nuta, która czeka na debiut, może jutro, rmfmax.pl. Teraz pytanie, kto w wakacje widział gdzieś na żywo Oskarka? Jakiego Oskarka? No Cymsa był także na naszych imprezach Lator Maxa i otwiera dzisiaj pierwszą piątkę. Oskar Cyms bez końca.

Wiadomo, że takie soczyste bity są także w grze. To coś ze ścieżki dźwiękowej Grand Theft Auto, część szósta. Rhino, naprawdę bardzo soczyście, Travis Scott udowodnił, że wie, co robi. No i teraz czeka na swój debiut w zestawieniu w Polsce, a ma tutaj wielu fanów na pewno. No to wskakujemy, głosujemy, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę, Alex Warren też ma tutaj wielu fanów. Dzisiaj na trzecim, Passenger. RMF Max 3, numer 3.

nie gra w klubie, to najczęściej jest już na siłowni o 6 rano. Joel Corey, jego nowość Don't Go Breaking My Heart. Do tego skacze, do tego pakuje. No to skoro jest na siłce już od 6, to chyba jeszcze trochę i będzie się kładł spać. Joel Corey czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. My na pewno za wcześnie się dzisiaj nie położymy, bo będzie dużo dobrego bitu. Na trzecim w zestawieniu listy Hot Bands w środę Alex Warren, Passenger. Na drugim Robin Schulz, Watermat odświeżają klubowy klasyk Take It Slow. A na miejsce pierwsze wraca nasza polska ekipa. Gibbs, Ego i For Money ponownie na najwięcej waszych głosów na hop i jedynka. Ostatni dzień lata. Max. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Gibbs i Go For Money wracają na szczyt listy Hot Bands. Brawa dla was i brawa dla fanów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę dobre Italo Disco. Wróci także Zalia i będą też fajne nowości. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i zapraszam na Tour de Club w RMF Max Śląsk. Nietypowe, bardzo ciekawe wydarzenie w najbliższą sobotę w Rudzie Śląskiej, a konkretnie w zabytkowej cechowni zamkniętej kopalni Nowy Wirek, gdzie odbędzie się rave pod hasłem Private Dancer w line-upie Naked Relaxing, Penera, Sept czy WRK. Start o 22, a meta pewnie o poranku. O 22 też, ale już w piątek wystartuje zupełnie nowy klub na mapie Katowic, konkretnie X-Demon Katowicki, który otwiera się w miejscu legendarnego Spiża, także no, może znów poleci Katowice nocą. Gwiazdy z absolutnie najwyższej półki na tym otwarciu, bo w piątek gościem specjalnym będzie Mauro Picotto, w sobotę natomiast doskonale wam znany z naszej anteny fiński DJ i producent DJ Ebend. Nie zabraknie dodatkowych atrakcji, konkursów na otwarcie, warto tam na pewno być, a bilety też będą do zgarnięcia jutro we Flash RMF Max.
2: Reklama.
3: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
4: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
3: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvite Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.

Nasz mózg potrafi rozpoznać znajomą piosenkę niemal natychmiast i myślę, że Zalię w tej piosence rozpoznalibyśmy chyba wszyscy po pierwszej nutce, to od razu. Przemek Grabowski, witajcie po 21. No teraz numer, którego może jeszcze nie rozpoznalibyśmy po pierwszej nutce, bo to bardzo świeży beat. Wraca Marshmello, tajemniczy DJ z białym wiadrem na głowie, coraz częściej z gwiazdami. No i tym razem nowy talent, nowy wokal. Gwiazda z Kanady, śpiewa tu Cameron Whitcomb. Jest energia w numerze Hello.

0: Od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra Jesień, oficjalnie nareszcie. Cieszą się jesieniarze, jesieniary. Ale to jest chyba tak, że ta jesień, taka wiecie, we wrześniu i w październiku, to jest inna jesień niż ta w połowie listopada, kiedy jest trochę bardziej ponuro. A za chwilę numer, który nadaje się na każdą porę dnia, rano, po południu i na wieczór. Post Malone i Swae Lee, nasza kolejna nowość, Sunflower.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
2: I po reklamie.

Błysk to Dawid Podsiadło w RMF Max. Teraz historia pewnego klubowego bitu. Insomnia. To tak naprawdę numer, który powstał rzeczywiście z problemów ze snem, bo Maxi Jazz, wokalista tego zespołu, napisał tekst, inspirując się właśnie bezsennością. Stąd słynne I Can't Get No Sleep. Kawałek stał się jednym z największych klubowych hymnów lat 90. i wrócił do nas ostatnio przecież w nowej wersji, w której śpiewa Bibi Rexa i Faithless, New Religion. No na pewno za szybko to dzisiaj nie zaśniemy.

Self-Aware wersja Temple City wieczorowo, tak jeszcze przed snem w RMF Max. A czy macie czasami bardzo realistyczne sny? 85% ludzi doświadczyło tak realistycznego snu, że zaraz po przebudzeniu nie byli w stanie odróżnić, czy działo się to naprawdę. Ja też tak miałem ostatnio, słuchajcie, w szczególności w trakcie drzemek w ciągu dnia, jak się przydarzy. To czasami człowiek się budzi i nie wie, gdzie jest i jaki to dzień tygodnia i która pora roku. Ostatnio to po przebudzeniu miałem wrażenie, że jest czerwiec i wakacje dopiero przed nami, a później przyszło rozczarowanie niestety. Zanim pójdziecie spać, posłuchamy świetnych numerów, jej głos też na kolorowe sny Rita Ora u nas, jej Anywhere.

0: Mata zaskoczył, udowodnił, że może być także królem disco i królem parkietu. Ring My Bell, disco klasyk, odświeża Aicz. Mata nawija, zrobił to doskonale i być może to będzie nasza, wiecie, tak już czwartkowo jedynka na liście Hot Bands przed startem weekendu. Sprawdzajcie nowości, głosujcie na swoich faworytów na rmfmax.pl. Nowe wydanie jutro od 20, a my słyszymy się już o godzinie 18 w czwartek. Przemek Grabowski, cześć!
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny!
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
3: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to jakoś przemyśleć.
2: Ponad 20 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: I po reklamie.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.